dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Afera z wenezuelską ropą. Orlen stracił ponad 1,5 miliarda złotych. Są wyniki. Chemicy zbadali rosyjskiego drona znalezionego koło Jarosławca. 3-0 z Ukrainą. Polscy siatkarze idą jak burza na mistrzostwach.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 mln baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
2: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
3: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
2: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
0: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
1: To jest raport.
0: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszone również litewskie służby.
4: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
0: Wicepremier Kosiniak-Kamysz dodał, że znaleziony bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
4: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
0: Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w Rusinowie. Pod nadzorem prokuratora dalej będą prowadzone czynności, to m.in. badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Koniec tak zwanych recept śmierci. Od niedzieli e-recepty muszą zawierać dawkowanie. Teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
5: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
0: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. A według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 4 zwycięstwa bez straty seta. Polacy idą jak burza na Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrali z Ukrainą 3-0. Zostali tym samym liderami grupy B.
6: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
7: Tak będzie do końca.
8: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
0: Mówią kibice, na dziś ostatni grupowy mecz podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarią.
9: Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa, temperatury i pogoda w ogóle będzie się kształtowała bardzo różnorodnie. Zaczynamy od 19 stopni w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego, tymczasem Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Kielce od 10 do 13. Tak wygląda poranek. No i w ciągu dnia na termometrach to też będzie się zmieniało. Na zachodzie od 22 do 26 stopni powyżej zera w Warszawie, Łodzi, Kielcach czy Krakowie, ale też warto mieć świadomość, że przez cały nasz kraj będzie przemieszczał się, nie będę tutaj używał profesjonalnych słów, bo nie mam pojęcia, co one znaczą, ale taki front, który przyniesie nam opady deszczu i burze, no i on od zachodu będzie przemieszczał się w kierunku wschodnim, więc pod wieczór te opady deszczu powinny się pojawić również w okolicach Warszawy, czy Krakowa, czy Rzeszowa.
10: Czyli na pytanie, które zadamy Państwu za chwilę, co na szczęście się już skończyło, być może odpowiecie Państwo lato.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
12: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SK Rock.
10: Co na szczęście się już skończyło. 3-2-1-0 start małżeństwo. Ale czyje?
7: No nie wiem.
9: Czekam. Jest jedna osoba, ale akurat się nie przyszła do pracy. Co państwo macie na myśli, co wam przychodzi do głowy? Zapraszamy do komentowania. Aniu, co u ciebie w raportach?
0: 19 pięter, setki schodów i sprawdzian z bezpieczeństwa. W Łodzi odbędzie się cyberrana.

0: Excuse me. Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
1: Eskarok.

0: Ale w koło jest wesoło, jest środa, jest 6:12. Mniej wesoło było półtorej godziny temu, kiedy człowiek musiał oko otworzyć. Dzień dobry.
1: To prawda, z drugiej strony radość nastała, że noc się skończyła i można było przyjść do pracy. Prawda?
0: Tak, no, dokładnie, ale jaka to praca? Ustaliliśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj, że to czysta przyjemność.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, mamy też dzień maszynisty i to dobrze, bo mamy pociąg do radia. Dzień bluesa, bo u nas luz blues w niebie same dziury. No i dziś mamy też taką rocznicę, kiedy 16 września 1993 roku ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę i z tej okazji pytamy o to, co na szczęście się już skończyło. Można na przykład nawiązywać do tego, że wakacje się skończyły.
0: Tak,
1: i można. Dla dzieci niedobrze, dla rodziców myślę, że stosunkowo dobra wiadomość.
0: Oczywiście tak, Państwa wyciągamy do odpowiedzi. My nie wiem, czy możemy powiedzieć, że na szczęście kończy się już urlop Aśki. Pomalutku.
1: Dobrze, niech pracuje.
0: Tak, niech wraca do nas.
1: Pewnie.
0: Czyli na szczęście dobrze, że kończy się urlop Asi i Państwo też o Asię zahaczacie.
2: Czy Wy macie jakieś bieżące informacje od Aśki, bo te makarony to ciężki temat jest, żeby ona nie przekroczyła limitu wagowego na powrocie, bo ją do samolotu nie wpuszczą.
0: No ale z drugiej strony, wiesz, kilka kilo obywatela więcej wwiezione do kraju, to jest dobra informacja.
1: To prawda, widzieliśmy też po jej social mediach, że ma nowych znajomych i na pewno od poniedziałku wszyscy ich poznamy.
0: Messenger Eski Rok, drodzy Państwo, do Waszej dyspozycji, co na szczęście się już skończyło.
3: Poranne 6:09 w Esce Rok.
0: No nie, to jeszcze trwa.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.
8: SK Rock.
9: Gramy dla Was najlepszą

0: Jeden liżo, jeden szpitak się zaczyna ten utwór. A jak się kończy? Tak słyszeliśmy przed chwilką. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co się skończyło i bardzo dobrze, że tak się stało. Czekamy na Wasze komentarze i w Messengerze, i w telefonach. No i w międzyczasie też podsuwamy historię, między innymi o tym, co się skończyło.
1: Nielegalne wyścigi się skończyły w Łodzi. Skończyły się interwencją policji. Zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat.
0: Starsi uciekli.
1: Mieli szybsze samochody.
0: Czerwone.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli auta, uwaga, o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Ponadto wystawiano 139 mandatów na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Policja przekazała, że zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
0: Ja cię kręcę, ale to musiała być bardzo duża łódź, że one wszystkie te auta pod nią się zmieściły.
2: 6 na 9. SC Rock.

0: Jako puryści językowi powiemy tak, you are gonna go far kid, czyli kiedy uciekasz z rana od dzieci i idziesz do pracy. Czas na raport Eski, Rok, Ania Kruszyńska.
1: Eska Rok, raport.
2: Zapraszam. Zarzuty dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki i sabotaż w USA i Europie. Wśród celów były Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Oskarżeni to pułkownik rosyjskich służb i jego syn, oficer FSB oraz mieszkający w Rosji Kubańczycy i Wenezuelczyk. Cała piątka brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. Chodziło o niezrealizowane plany zabójstw rosyjskich dysydentów w Waszyngtonie i Wilnie, a także o podpalenie przystanków autobusowych w Czechach i zakładów produkcyjnych na Litwie. Szczątki rozbitego drona znalezione kilometr od bazy lotniczej w Dolnej Saksonii, poinformował dziennik Bild, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Nie wiadomo na razie, do kogo należał bezzałogowiec. Dron rozbił się na terenie niezamieszkanym. Śledczy znaleźli go w poniedziałek w pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem. Na miejscu cały czas pracują służby.
1: To jest raport.
2: Akcja przekroczyła granicę 100 tysięcy zebranych podpisów, jednak do zwołania referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego ze stanowiska prezydenta Warszawy trzeba złożyć 130 tysięcy podpisów. Chcemy osiągnąć bezpieczną podwyżkę, nadwyżkę, mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
3: 150-160 tysięcy to jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać.
2: Podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy będą zbierane do 28 września.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Miał być poważny sprawdzian, a był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. To czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, również bez straty seta. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych punktów, a także bez straconego seta.
5: Jestem zadowolony. Specjalnie stały pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta. I myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
2: Mówi trener kadry Nikola Grbić, a dziś na zakończenie zmagań w grupie biało-czerwoni zmierzą się z Bułgarią. Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw w Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu jutro.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: szkoła. Szkoła to jest to, co przychodzi mi pierwsze na myśl, kiedy myślę sobie, na szczęście to już się skończyło, bo nie lubiłem.
1: A ja też powiem ci szczerze, mam dobre wspomnienia, bo akurat pozostały te całkiem dobre, ale żeby tam wracać i to na każdym etapie, to myślę, że zostawię to już mojemu potomstwu.
0: Tak, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to tak, miałem inne zainteresowania, później szkoła średnia, wybierasz ją jeszcze nie do końca świadomie, tak mi się wydaje.
1: Tak, to prawda, najpierw dziewczynki, potem kobiety.
0: Właśnie tak. No, drodzy państwo, to dzisiaj pytamy was o to, co na szczęście się już skończyło, a mówimy o tym nie bez powodu. Ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę w roku 93, to było 16 września.
1: Żebyśmy tego w złym momencie nie powiedzieli.
0: Tak, bo próbują, jakiś dron wylądował na plaży.
1: Białoruś sobie robi testy już przy granicy. No ale proszę państwa, póki co jesteśmy tu i teraz. Co na szczęście się już skończyło i tego nie ma.
2: A witam o poranku. Co się skończyło? Właśnie dzisiaj skończył się 12 rok życia mojego syna i zaczął się nowy, 13 rok jego życia. Także zegar bije od nowa.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
4: 6 na 9. S.O. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym.

0: wszystkiego najlepszego dla syna słuchacza.
1: Tak jest, od słuchacza dla syna wszystkiego najlepszego. Z tego co pamiętam, syn skończył lat 13 i zaczął 14 rok swojego życia.
2: No i źle pamiętasz, bo skończył 12, zaczął 13 rok, ale wszystko przed nim w takim razie. Nie ubiegaj faktów.
1: Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy skończy się moja współpraca z panem Wojciechem.
2: Proszę państwa, ja przypomnę, że redaktor Olszewski kiedyś powiedział na antenie, że jego córka ma między 7 a 12 rokiem życia.
1: To może posłuchajmy, co na szczęście zdaniem naszych słuchaczy już się skończyło.
3: Wczoraj się skończyły 54 moje urodziny. Dzisiaj się zaczyna 55 rok mojego życia. Całkiem fajnego.
2: Czekam na słuchaczy, którzy będą mówili: skończyły się 33 jesienie mojego życia, zaczną się 34 wiosny.
1: Messengerski rok. Drodzy państwo, do waszej dyspozycji. Ja się muszę z panem Wojciechem tutaj rozmówić.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ale najpierw obowiązki.
2: Złośliwcy mawiają, że ten zespół dawno się skończył. Inni twierdzą, że nigdy się nie zaczął. Ale my wiemy jedno, to jest naprawdę kapitalna energia rockowa. Nickelback wraca z nowym singlem. To trzeci singiel zapowiadający nadchodzący album Leave Me Behind.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Mandaryna wcina wypiek z papierowej torby. Ja napisałbym inaczej, o tym, że z wypiekami wcina wypiek wypieczony w wypiekarni.
2: U mnie z kolei usunięta ze scenariusza M jak miłość. Hanna Turnow wbija szpileczkę produkcji i mówi: nie planowałam odejścia. Ja bym tutaj powołał, nie wiem, jakąś prawniczkę z doświadczeniem. Joanna Jabłczyńska.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: Eskaro.
7: Gramy dla was

0: Rok.
1: W Sejmie projekt od nadmiarowych zysków koncernów. Za chwilę szczegóły w raporcie Poznań i dożywocie za podłożenie bomby byłej partnerce i dzieciom. 19 piętro biegiem bez windy. W Łodzi odbędzie się cyberrun.
2: Rok. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Projekt przewiduje 60% podatek od ponadprzeciętnych zysków firm paliwowych, a to według szacunku rządu przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
4: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
3: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
1: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki w Polsat News stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych.
2: To jest raport.
1: Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K. 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
5: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
1: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
6: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła, ponieważ nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła.
1: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Sieciebożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chce pomóc naprawić PKOL, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie Zonda Krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita, a szczegóły zna Aleksander Różkowski.
7: PKOL zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
8: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
7: Jak przekonuje czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: 19 piętro biegi bez windy. W niedzielę w centrum Łodzi odbędzie się cyberrun. Uczestnicy będą mieli do pokonania 19 pięter najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb, mówi nadkomisarz Jakub Marcińczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi.
9: Starty zawodników będą odbywały się w częstotliwości co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo i zapewnić jak najlepsze warunki do biegu dla uczestników.
1: A równocześnie na uczestników będą czekały warsztaty poświęcone cyberbezpieczeństwu.
10: Najważniejszej informacji zabrakło. Czy będą biegli od parteru do 19 piętra, czy zaczynają na 19 i biegną w dół?
11: Rzeczywiście tak. Zabrakło tej informacji.
0: Pogoda.
11: Bo u nas, drodzy Państwo, jest tak, że Wojtek zawsze wchodzi po schodach do góry, a ja zawsze schodzę.
12: Tak jest i spotykamy się na drugim, w połowie. Proszę Państwa, złośliwcy mawiają, że w Łodzi brakuje równych dróg. Nie wiem, dlaczego taki pogląd panuje, a okazuje się, że z windami też jest problem. Dzisiaj, proszę Państwa, na termometrach nawet do 26 stopni, więc to będzie jeden z ostatnich powiewów lata. Ta wyższa temperatura będzie między innymi w Łodzi właśnie, we Wrocławiu, w Warszawie, w okolicach Kielc, Krakowa czy też Katowic. Warto też wspomnieć, i trudno mi to nazwać w radiu, bo to trzeba było pokazać, ale to pasmo chmur będzie przemieszczało się tak po przekątnej.
11: No.
12: Czyli od Wrocławia, Poznania i Bydgoszczy, i w takim właśnie pasie po przekątnej ten cały pas będzie się przesuwał w prawo i wieczorem dotrze w okolice Warszawy, Katowic czy też Wrocławia.
11: I żebyście Państwo nie mieli żadnych wątpliwości, Wojciech pokazał.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: 6 na 9.
15: 6 na 9.
14: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
11: Co na szczęście się już skończyło, o tym dzisiaj rozmawiamy.
12: Czekaj, bo chyba z biura promocji Łodzi do mnie dzwonią.
11: Co w raportach?
1: A pamiętacie taki bardzo wkurzający, dziwny dźwięk internetu łączącego się przez modem?
11: Tak, ja pamiętam.
1: Do tego zblokowany telefon?
11: Oczywiście.
1: I nie zawsze takie połączenie kończyło się sukcesem.
11: Wojtkowi opowiem później,
1: na
11: co chodzi.
1: Na szczęście to już...
11: Za nami.
1: Tak.

0: do dnia, w którym będzie można tańczyć i wino pić. Trzeba jeszcze trochę poczekać, bo ja oczywiście rozumiem, że w każdym domu może być inaczej, ale u mnie to dopiero sobota.
1: Tak jest, ewentualnie w piątek po południu i wieczorem. Tak jak wspomniałeś, w każdym domu może być inaczej. Na przykład Asia Ziętarska rozpoczęła tydzień temu i jeszcze do końca tego tygodnia będzie sobie odpoczywała i dobrze należy jej się. Dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się nad tym, co na szczęście już się skończyło.
0: Tak, pozwoliliśmy sobie powiedzieć jakiś czas temu, że dla nas na szczęście skończyła się już szkoła. A Państwo na to?
2: Cześć Wam. Ja to jestem szczęśliwy, że skończyła się szkoła moich dzieci. Bo własna szkoła to jeszcze spoko, ale nie do przeżycia jest szkoła dzieciaków. Tyle zmartwień, pilnowania ich i tak dalej. Niech teraz oni pilnują swoich za jakiś czas.
1: Ale to prawda, no bo jak ty jesteś w szkole, no to jakby zrzucasz odpowiedzialność na swoich rodziców, a jak ty już jesteś rodzicem, to ty kupujesz te bibułę po nocach, robisz prace plastyczne, odwozisz na ostatnią chwilę, utylizujesz kanapki po 2 miesiącach w plecaka.
0: Czasami nawet dłużej, tak, to wszystko ma miejsce, masz rację. Drodzy Państwo, co na szczęście się już skończyło?
3: No i niestety jeszcze skończyło się to paliwo, bo 5,19, kurczę, niestety, no. No trudno, jakoś musimy żyć.
4: Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda.
5: Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: dzisiaj rozmawiamy o tym, co już się skończyło. Mamy nas, jak zawsze i na szczęście, takie punkty programu, które jeszcze przed nami.
1: Kartony. Eski Rock.
2: Co prawda nagrody nam się powoli kończą, ale coś jeszcze zostało. Mamy koszulki, szczególnie Eski, jak na Eski Rock przystało. Mamy też kubeczki, limitowana seria Eski Rock, no i jeszcze jakieś fajne gadżety takie niespodziankowe Państwu na pewno dorzucimy, ale najpierw trzeba zgadnąć, co autor miał na myśli, a dzisiaj redaktor Olszewski, zdradzę tylko, tak powiedział, robiłem tak, żeby było jak najtrudniej.
0: No oczywiście, ale powiem Ci zupełnie szczerze i bez bicia, że trochę musiałem poczekać, aż mi się kulki zderzą, bo jak powiedziałeś, mamy koszulki Eski, to pomyślałem sobie, kurde, naprawdę tak cienko w nagrody, że już rozdajemy koszulki pomarańczowe Eski?
2: Nie, mamy Eski.
0: Eseczka rozmiar, tak.
2: Tak jest, że możecie sobie wziąć dla kogoś mniejszego w rodzinie, na przykład dla dziecka, albo kogoś, kto jest dorosły, ale mniejszy. W każdym razie, najpierw i tak trzeba rozszyfrować dźwięki. Przypominamy, że kartony to takie kalambury dźwiękowe. Prezentujemy kilka dźwięków. Każdy z nich osobno oznacza coś innego, a razem tworzą konkretne hasło.
0: Tak jest, później Messenger Eski Rock do Państwa dyspozycji. Tam oczywiście nagrywacie głosówki, jeżeli będziecie wiedzieli, co to. Dzisiaj kategorią jest rozrywka.
2: I posłuchajmy w końcu tego dźwięku.
0: Proszę bardzo.
3: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
0: Proszę bardzo, raz jeszcze.
3: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
0: Na specjalne życzenie, panie Wojciechu, po raz trzeci.
3: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
2: No i takie propozycje z samego rana.
0: Messenger Eski Rock, czekamy.
1: Eski Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: O kartonach oczywiście pamiętamy, do kartonów z największą przyjemnością wrócimy tuż po raporcie Westero.
1: Oczywiście, przy okazji przypominamy, że dzisiaj rozmawiamy o tym, co na szczęście się już skończyło i czekamy na Państwa i w Messengerze, i w telefonie, i w ogóle zapraszamy do nas.
2: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż, tutaj coś.
4: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych, nie chowam się przed policją.
3: A dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube S-G Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: S-K Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Taki alert Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców dwóch województw, podkarpackiego i lubelskiego. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym przyczyną poważnych utrudnień na kolei w Śląskiem. Awaria trwa od 3 rano po stronie PKP PLK.
7: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
6: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągu są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerowie planujący podróż proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie kolejeśląskie.pl.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
6: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali 4. mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów.
9: Piękny mecz.
10: Na zawale albo wcale.
9: Tak, na zawale albo wcale, dokładnie. Bardzo emocjonujący set, bardzo taki wyczerpujący.
11: No dzięki temu było więcej emocji.
9: I o to chodzi.
11: Nareszcie.
9: Nareszcie te emocje były. Daliśmy radę.
6: Po końcowym gwizdku z kibicami rozmawiał Rafał Różycki, a dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. I jeszcze 4. zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim rozegranym wczoraj meczu Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: To była piosenka o tym, co się wydarzy niebawem nad Morzem Bałtyckim. Zimna, twarda plaża.
1: Kartony.
2: Kartony?
3: Kartony? Kartony? Eski rok.
4: Jak my tak składamy nasze kartony, drodzy państwo, to nie ma szans na to, żeby znaleźć poprawną odpowiedź.
0: To jest to, czego szef nam nie kazał robić na antenie, czyli głupkowate tłumaczenie tytułów. Wracając do kartonów, rzeczywiście przypominamy kalambury dźwiękowe, czyli zabawa, w której dzisiaj akurat Kądziu prezentuje państwu kilka dźwięków po kolei. Pierwszy już znamy i one wszystkie w połączeniu ze sobą układają się w jakieś hasło.
4: Pierwszy brzmi tak.
5: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
4: A państwa zdaniem hasło to?
6: Chłopaki, czy chodzi o cyberram w Łodzi?
7: Hasło to Sex on the Fire.
8: Cześć, zgaduję kartony poranne 6 na 9.
9: Po pierwszym dźwięku to kartony mi się kojarzą tylko z grą Larry 7.
10: To jest oczywiście cytat z Sex Missy.
11: Czy odpowiedź w kartonach to schody do nieba, Stairway to Heaven?
4: Bardzo blisko jak zwykle, ale to niestety nie to.
0: Tak jest, przypominamy, kategoria to rozrywka szeroko pojęta, no i dorzucamy dźwięk numer 2.
12: Good evening.
4: Już? To raz jeszcze.
12: Good evening.
4: Może ściszę, żeby nie było.
12: Good evening.
4: No i teraz pierwszy.
5: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
4: I drugi.
12: Good evening.
4: No i wszystko jasne, prawda?
0: Nie, no jasne, oczywiście, zapraszamy
4: Messenger,
0: do Messengera. Eski Rock.
4: Tak, tam czekamy.
3: Eski Rock. Reklama. Porachunki osobiste.
13: Porachunki osobiste.
3: Eski Rock.
14: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
15: W każdą sobotę o 7:00 Eski Rock.
14: W Eski Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eski Rock.
14: Konrad Olszewski, zapraszam.
16: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
17: Reklama.

0: Картоны.
1: Картоны?
2: Картоны?
3: Эски рок. No, nie powiem. Zawsze lubię być po tej stronie osoby wymyślającej kartony, bo wtedy jestem taki dumny z siebie, że wymyśliłem coś głupiego. A dzisiaj redaktor Olszewski Państwu przygotował zagadkę. Znamy dwa dźwięki, brzmią one tak.
4: To czekaj.
3: To jest ten moment.
5: Chodź zwiedzimy sobie pięterkę.
6: Good evening.
4: No, to mamy te dwa.
3: I wierzę też, że bardzo dużo osób nie wie, jakie hasło się ukryło pod tymi dwoma dźwiękami. Za chwilę nastąpi prezentacja niewłaściwych prób odpowiedzi.
4: Przypomnij o nagrodach.
3: Proszę Państwa, dzisiaj walczymy o zestaw nagród Eski Rock. Do dyspozycji koszulki z napisem I love 6x9, aczkolwiek zostało nam już chyba tylko małe rozmiary. Kubeczki w dużych rozmiarach i jeszcze nagrody niespodzianki. Tutaj na pewno będzie też interesująco.
4: No, jesteśmy gotowi. Państwa odpowiedzi, uwaga.
6: Podaję odpowiedź na kartony. Jeśli kategoria to rozrywka, to może chodzi o seksturystykę.
4: Czy o to chodzi?
3: Nie chodzi o to, aczkolwiek kusi pan.
4: Sprawdźmy dalej.
5: Podaję hasło. Okoń.
7: Czy w dzisiejszych kartonach chodzi o seks w Wielkim Mieście?
8: Seks na dobranoc, jeśli chodzi o kartony.
9: Pięterko. Schody. Dream, czyli marzenia. Wiemy. Mokry sen Macierewicza.
3: Przepraszam, nie wiem w ogóle, jak skomentować ostatnią odpowiedź, próbę, ale wiemy, że wszystkie Państwa próby dotychczas były niepoprawne, więc czas na prezentację odpowiedzi numer 3.
4: No i teraz naprawdę wszystko stało się jasne, będziemy Państwu jeszcze podpowiadali. Kategoria to rozrywka, a przy okazji program telewizyjny.
3: Czyli program telewizyjny i mamy te oto trzy dźwięki.
5: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
6: Good evening.
3: Idzie na całość?
4: Messenger Eski Rock, czekamy.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Harry i Meghan zabrali swoje dzieci ze szkoły po 2 dniach. Powodem względy bezpieczeństwa. Mnie też kiedyś ze szkoły, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, usunięto.
2: Byłeś zagrożeniem dla uczniów. U mnie z kolei Stifler podbija świat mody, paradując na New York Fashion Week. Pamiętacie, jak zaczynał? No pewnie, że pamiętam, od American Pie. Ciekawe, co u jego mamy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
4: Łukasz Bąk.
6: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
10: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Alert RCB i poderwane myśliwce. Kolejny rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Zarzuty dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Jest odpowiedź Michała Wosia. Zmiany na liście leków refundowanych w raporcie 24 nowości od października.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. To kolejny taki niespokojny poranek w ostatnich dniach. Powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany. Sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. W stan gotowości została postawiona obrona powietrzna i systemy radiolokacyjne, przekazało dowództwo operacyjne rozdziałów sił zbrojnych. A najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
3: Takie dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
1: Przypomnijmy, wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO na terytorium Litwy.
2: To jest raport.
1: Jest, tu cytat, wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
4: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
1: 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowanych będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobie VHL.
5: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
1: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Promuje wspinaczkę całą rodziną. Do takiej aktywności zachęca znany aktor Piotr Głowacki. W tym celu założył fundację Dajesz, Jurajska Republika Wspinaczkowa. Jego zdaniem wspinaczka pozytywnie wpływa na rozwój dzieci i temperuje nad opiekuńczość rodziców.
6: To jest niezbędne dla dzieci do tego, żeby poczuć się osobnymi i zacząć eksplorować świat w pełni. I to jest tak poważna sprawa, że jeżeli zabraniamy dziecku się wspinać, to dziecko nie eksponuje mózgu na wysokość, w związku z czym nie powstają połączenia nerwowe odpowiedzialne za widzenie świata 3D, a potem nie możemy się dziwić, że dziecko potyka się o dywan. Ono tego po prostu nie widzi.
1: W najbliższą sobotę w ramach Euromanii na zamku w Ogrodzieńcu Piotr Głowacki spotka się ze wszystkimi chętnymi, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspinaczka rozwija dzieci.
7: Pogoda.
8: Proszę Państwa, podaję komunikat. Padła już prawidłowa odpowiedź w konkursie pod nazwą kartony. Padła jakieś 50 razy, więc proszę nie wysyłać ich więcej.
9: Policzyłem. 55 poprawnych odpowiedzi w konkursie kartony.
8: Za chwilkę
9: kartony.
8: Zabawę rozwiążemy oficjalnie. Dziękujemy wszystkim uprzejmie. Musimy odgotować naszego messengera. W międzyczasie czas na informacje pogodowe. Tutaj dzisiaj dosyć duża różnorodność, bo w ciągu dnia 23 stopnie w województwie lubuskim, ale już 26 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Warszawie, nieco chłodniej w Białymstoku i Olsztynie, bo tam stopni 24. No i możliwe opady deszczu. Te opady deszczu, te chmury będą się przemieszczały w takim pasie mniej więcej od Olsztyna, Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry i Wrocławia i cała ta chmura taka będzie się przemieszczała w kierunku wschodnim. Wieczorem i w nocy być może opady dotrą właśnie na wschód Polski.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: 6 na 9. Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9. SC
9: Co na szczęście się już skończyło, jak usłyszeliśmy parę chwil temu kartony.
8: No, ale jeszcze musimy je rozwiązać. Dzisiaj mamy też dzień bluesa, więc Luz Blues. Zapraszamy Państwa do naszego programu. Ani, co u Ciebie?
1: Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz i to już wiemy, a Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy.
9: Szybka jest.

0: Alive. Żyjemy 13 minut po godzinie 8 i dzisiaj razem z Państwem z okazji środowego poranka rozmawiamy o tych rzeczach, które na szczęście się już skończyły.
1: Tak, drodzy Państwo, Państwo nas słyszycie, ale nie widzicie. W tajemnicy powiem Wam, że takiego bębniarza perkusisty, jakim jest Wojciech, ja w życiu na oczy nie widziałem. No tak, po prostu grałeś koniec tego numeru, że...
0: Tak jest. Jestem paukerem, no. Grałem tak. Na stole tutaj.
1: Grał, tak robił, tak.
0: A potem, że studio zdewastowane.
1: Na szczęście za moment to się kończy, w sensie o godzinie 9:00. W sensie nasz poranek. A Państwa pytamy o to, co na szczęście się już skończyło.
2: Dzień dobry. Na szczęście skończyło się moje małżeństwo. Przed czas temu. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: No to wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
1: Co jeszcze się skończyło? Na szczęście.
3: Cześć chłopaki, dobrze, że 6-9 się już niedługo kończy, bo to oznacza, że jestem dokładnie w połowie pracy i niedługo będę zmykał do domu. Pozdrawiam wszystkich, nara.
0: A, to pięknego dnia panu życzymy. Nie wiem, czy ty tak czasami masz, ale zdarza się, że oglądasz jakiś serial i on się dłuży i mówisz sobie, kurczę, no z jednej strony jestem ciekaw, jak on się zakończy,
1: tak.
0: A z drugiej strony już po prostu nie możesz go zdzierżyć, bo się dłuży, bo jest nudny, może nieśmieszny.
1: Szczególnie jak byłeś fanem, nie wiem, pierwszego sezonu albo pierwszego filmu, a potem nagrali kontynuację i ta kontynuacja już jest, no, byle jaka jest.
0: Ja tak miałem ostatnio i to jest może kontrowersyjne, bo wiem, że są fani tego, ale serial 1670, ten trzeci sezon, po prostu oglądałem i nie mogłem się doczekać, aż się skończy.
1: To ja, bo Jan Paweł do ciebie.
4: Chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
5: 6 na 9.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Kartony?
1: Kartony? Eski rok.
2: Obiecywaliśmy, że ten moment musi nastąpić. Zawsze dzisiaj od rana pytamy, co na szczęście już się skończyło. To na szczęście kończymy już kartony. Państwo wysłaliście nam mnóstwo poprawnych odpowiedzi. Najszybszy był jeden z was, ale zacznijmy od początku.
3: Tak, czyli po kolei dźwięki 3.
4: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
5: Good evening.
3: I świetne odpowiedzi państwa, ale nieprawidłowe.
6: Według mnie w kartonach chodzi o escape room. Pozdrawiam.
7: Czy chodzi o M jak miłość i śmierć Hanki w kartonach?
2: No, Hanka w kartonach, umierająca w kartonach, to byłoby ciekawe. Oczywiście chodziło o coś innego. Pan Tomasz chyba był najszybszy ze wszystkich.
3: Pan Tomasz, pan Patryk.
2: Pan Patryk, niech będzie pan Patryk.
3: Panie Patryku!
8: Randka w ciemno, randka w ciemno, randka w ciemno.
3: No dokładnie, bo chodziło o to, żeby być najszybszym. 55 poprawnych odpowiedzi. Jak brzmi ta najbardziej poprawna?
8: Randka w ciemno, randka w ciemno, randka w ciemno.
2: Ty, ale chcesz powiedzieć, że ten w środku dźwięk George'a W. Busha to było wy?
3: A i widzisz, sam na to wpadłeś. George W. Bush. Dokładnie chodziło o wy. Wiadomo, że randka to...
4: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
3: Wy to...
4: Good evening.
3: A ciemno to już nie musimy tłumaczyć.
2: No, jestem z siebie dumny.
3: Dla mnie proste.
1: Kartony i Eski Rock.

0: Jest 8.31, prawie czas najwyższy na raport Westerok.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie dniepropietrowskim. Autokar został ostrzelany dronem, informuje lokalna władza. Trwa akcja ratownicza. Rosjanie kontynuują także polowanie na ukraińskie pociągi. Nad ranem zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Mikołajów. Załogę i pasażerów udało się ewakuować. Nikt nie ucierpiał. Teraz poważne utrudnienie dla pasażerów kolei na Śląsku. Z każdą minutą rośnie liczba opóźnionych pociągów. Niektóre składy mają już od 80 do nawet 120 minut opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski. Przyczyną utrudnień jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym po stronie PKP PLK.
3: Katowice-Tychy lodowisko pozostaje uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
4: Totalny chaos jest.
5: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
4: 1,5 godziny.
6: Pan się spieszy do...
7: No, do pracy, oczywiście do pracy.
8: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu doszli.
6: A to kąd? Do pracy, czy...?
7: Nie, wracamy po prostu z wakacji, a jesteśmy z Bieszczad, więc kawał drogi, no nie? Ale do Rzeszowa się musimy dostać, a później już samochodem.
2: Z pasażerami kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: To jest raport.
2: Nawet umiarkowane sztuczne światło docierające nocą do powierzchni jeziora może zmieniać rozmieszczenie drapieżników i ich ofiar, a także zakłócać naturalne migracje zooplanktonu. Natomiast ograniczenie światła docierającego do zbiorników wodnych może pomagać w zachowaniu naturalnych relacji między organizmami wodnymi. Skutki zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem są już dobrze udokumentowane w ekosystemach lądowych. Nocne oświetlenie może zaburzać aktywność owadów, zwiększać ich śmiertelność w pobliżu źródeł światła oraz zmieniać relacje między drapieżnikami i ich ofiarami, na przykład pomiędzy nietoperzami a owadami.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace. Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata, a początek meczu o godzinie 18:00.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: 6 na 9. Ziętarska. Olszewski.

0: Już niedługo zakończymy nasz poranny program, ale cały czas razem z Państwem rozmawiamy o tym, co na szczęście się kończy. Podkreślamy, co na szczęście się kończy. No i mnóstwo ciekawych propozycji z Państwa strony do nas spływa.
1: Tak, i mocno zaskakujących.
2: A ja się cieszę, że skończył się sezon urlopowy i skończyło się robienie rzeczy za innych, a że zbliża się mój urlop, to się cieszę, że się zbliża i że teraz inni będą coś za mnie robić.
0: Sprytne, prawda? Jeżeli ktoś uprawia sport, to też często pod koniec już nie wiem, czy to meczu, czy trasy kolarskiej, czy na przykład biegu, no bo biegniesz maraton i mówisz, Boże, nie, to się już skończy.
1: Prawda to. I o tych urlopach Państwo też jeszcze trochę?
3: Cześć, robaczki. Ty macie dnia, co się nareszcie skończyło? Wiecie co, powiem Wam w piątek. Się może domyślacie, się w końcu skończy komuś urlop.
1: Ten ktoś wróci do roboty w piątek i w poniedziałek już tutaj będzie na Państwa czekał, z nami razem.
0: No, tylko wtedy my zaczniemy.
1: A co? Urlopy?
0: No nie wiem,
1: masz
0: coś
1: taki plan?
0: Jeszcze nie, ale wiesz, u mnie to różnie bywa.
1: Ja nienawidzę, jak się kończy miesiąc, bo tak 21, 22 mniej więcej zastanawiam się, kurczę, no niech się na szczęście już ten miesiąc skończy. Bo pierwszego nowa wypłata.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: nie, to skończył się płyn do spryskiwaczy w samochodzie, więc muszę dziś kupić nowy. A, i żarówkę. A, i światło tablicy rejestracyjnej. Pozdrawiam.
1: Brzmi, jakby pan się wybierał właśnie na przegląd. A warto sprawdzić, bo ten lubi się skończyć w nieoczekiwanym momencie.
2: Mi się dwa dni temu, nie, wczoraj to mi się skończyło rano, powietrze w kole tylnym.
1: O, widzisz, a już się zaczęło?
2: Już mam nowe powietrze. Świeżutkie.
1: No to... Daj znać jutro.
2: Za 150 zł mam powietrze.
1: Ktoś musiał bardzo długo dmuchać.
2: Drodzy państwo, co na szczęście się już skończyło, o tym dzisiaj sobie z państwem rozmawialiśmy, trochę czas przeszły.
3: A ja wam powiem, że cieszę się, że kończy się lato i nadchodzi jesień. Pogoda będzie coraz brzydsza, coraz bardziej depresyjna, szara, ponura. Podoba mi się to.
1: No, w PZPN-ie lato dawno się skończył.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: Jeżeli tylko nas, drodzy państwo, pragniecie i chcecie, to reszta jutro dopiero.
1: Jeżeli nie chcecie, to też będziemy.
0: Jeszcze tytułem podsumowania, drodzy państwo, recenzja naszego dzisiejszego programu.
2: A dzień dobry, przyciszę. A dom budowali? Nie, straszyć nie chcę, ale dobrze to się skończyło. Kto raz dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Sama budowa to cyrk, znikające ekipy. Kto panu tu tak spier? Budowanie na oko, mało rzeczy już mnie cieszy. Zawsze mnie cieszy z rana Wojtek, Kodziu i Joanna. Śmieszy mnie już od rana. Kodziu, jeszcze jedna uwaga. Ty uważaj z tymi kartonami.
3: Macie coś pilnego, czy tylko tak wpadliście? Bo akurat dzisiaj to o 11 muszę być w pewnym miejscu, więc nie mam dużo czasu.
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
6: Reklama.
4: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Reklama.

0: Katastrofa kolejowa w Sokolnikach. Za chwilę szczegóły przesłuchania maszynisty. 100 tysięcy podpisów pod referendum. Chodzi o odwołanie prezydenta Warszawy. Dziś zmierzą się z Bułgarią przed polskimi siatkarzami. Ostatni mecz fazy grupowej.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
2: Mężczyzna zeznał, że obserwował tor ruchu pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym, wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
0: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Kierowca tira nadal nie można przesłuchać, bo jego stan jest ciężki. W ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Po tragicznym wypadku Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
4: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
1: To jest raport.
0: Przekazaliśmy prokuraturze wszystkie potrzebne dokumenty, również te, które dotyczyły reklam. Tak o aferze w sprawie Zonda Krypto mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. To po tym, jak służby weszły do siedziby biura w związku z toczącym się śledztwem. Na wpływy w tej instytucji miał się powoływać szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Sam UOKiK przekazał, że prowadzi postępowanie wobec operatora Zonda Krypto. Współpracujemy ze śledczymi, zapewnia Chrustny.
5: Na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem zostały przekazane do prokuratury.
6: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
5: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
0: Służby równolegle weszły do biur UOKiK-u i PKOL-u. Do przeszukań doszło na początku września. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostało 2 tygodnie. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
7: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
8: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
7: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Mają już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
9: Bułgarią 3-0.
10: Tak łatwo pójdzie?
9: Oczywiście.
11: Damy radę.
10: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki, a początek spotkania o 18:00.
1: Pogoda.
0: Środa pogodna i ciepła, od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 17 stopni. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a miejscami pojawią się także burze, głównie na południowym zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hektopaskali.

0: Historię. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
1: Miałem lecieć do Londynu na jutrzejszy mecz, no ale koniec końców zostanę tu z Państwem. No i do 12 będę opowiadał różne rzeczy, ale żeby nie było tak smutno, a przecież będzie smutno. Będziemy w tym Londynie za moment i będziemy wspominać pewien komunikacyjno-drogowy wypadek, w którym zginął bardzo znany muzyk. Co ciekawe, także muzyk z polskimi korzeniami. O kim mowa? Przekonają się Państwo już dosłownie za moment. Jarosław Sobierajewicz mówię dzień dobry. Zaczynamy.

0: To Heaven. Stairway to Heaven, absolutny klasyk zespołu Led Zeppelin, który częściowo robiony był i przede wszystkim odsłuchiwany po pierwszych nagraniach legendarnych z Olympic Studios w Londynie. No i właśnie, Londyn.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Gdybyśmy z tego Olympic Studios, które już nie istnieje, wybrali się na południe drogą Rocks Lane i przejechali nad stacją kolejki, stacją Barnes, dojechali do skrzyżowania, to skręcając w lewo, wjechalibyśmy na ulicę Queen's Ride. No i na tej ulicy teraz będziemy, bo doszło na niej do wypadku. 49 lat temu. W wypadku, no jak ich wiele oczywiście pewnie, tyle że w nim brał udział pewien muzyk, który często powtarzał, że w takim wypadku zginie i dlatego na wszelki wypadek nigdy nie nauczył się prowadzić samochodu. No i zginął jako pasażer. Mark Bolan, T-Rex.

0: Crazy Town i Butterfly w ST Rock. Wiedzą Państwo, że utwór opiera się na samplu z instrumentalnej kompozycji pewnego zespołu, który nazywa się Red Hot Chili Peppers. Nie wiedzieli Państwo? No to już wiedzą. Sami Red Hoci też się pojawią, ale nie z tą kompozycją, z której wzięte jest to, co stworzyło podstawę Butterfly zespołu Crazy Town. Pojawią się za moment w piosence o tytule Road Trippin'.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja, autopromocja.
7: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na skrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
7: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
8: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja.
9: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś.
9: Gdziekolwiek jesteś.
1: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
10: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
11: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Esta Rock. Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. John Carpenter, legendarny amerykański reżyser, który ma na swoim koncie takie filmy jak Halloween czy coś, przyznał w jednym z najnowszych wywiadów, że bez zastanowienia podjąłby się wyreżyserowania klipu dla Metallica. Dlaczego? Bo jak twierdzi, jest ich fanem już od lat 90. i jak mówi, gdyby tylko mnie zapytali, bez przeszkód bym to zrobił. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
13: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
14: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
15: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Red Hot Chili Peppers i Road Trippin' w Estrog. A teraz będzie o ważnej płycie Kate Bush, ale nie debiutanckiej. To było po wydaniu albumu The Dreamin', kiedy postanowiła odpocząć, złapać odrobinę dystansu do świata, do ludzi, do wszystkiego i kupiła dom w hrabstwie Kent. Zajęła się ogrodnictwem, wróciła do nauki tańca, spędzała sporo czasu grając na fortepianie, ale wykorzystała też czas, by zbudować w stodole własne studio nagraniowe. Artystka sama je zaprojektowała, sprowadzając m.in. stół mikserski Soundcraft, kompresory i syntezator Fairlight. Jesienią 83 roku wszystko było już gotowe i można było zacząć myśleć o nowej płycie. Okolica, w której mieszkała, inspirowała ją do pisania pięknych piosenek, a jedną z nich, Running Up That Hill, napisała w jeden letni wieczór, spoglądając na rozciągającą się za oknem dolinę. Kilka innych powstało w czasie miesięcznego pobytu w Irlandii, ale wszystkie zostały nagrane we wspomnianej stodole. Hounds of Love ukazało się dokładnie 41 lat temu, 16 września roku 85. Running Up That Hill.

0: Mackay i Muka. Już Państwa o Mukę pytać nie będę, bo już ustaliliśmy co do takiego. 10 i raport Eszki Rock, a później między innymi o marzeniach, które mamy, a potem zdarzamy się z rzeczywistością. Boulevard of Broken Dreams, zespołu Green Day.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Tragedia w Koszalinie. W jednym z mieszkań odnaleziono dwa ciała. Został usunięty z plaży. Nowe informacje w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Liczenie puszczyków zakończone. Sprawdzimy, kto rządzi w podkarpackim lesie.
4: SK Rock. Raport.
3: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby dostały zgłoszenie od rodziny, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W środku znaleziono dwa ciała.
5: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
3: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta.
6: To jest raport.
3: Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Maszyna została zlokalizowana w poniedziałek. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
7: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
3: Mówi nam rzecznik komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.
7: W dniu dzisiejszym Żandarmeria Wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
3: Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, przyznał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Studenci z Trójmiasta mają problem z zakwaterowaniem. Publiczne akademiki nie pomieszczą wszystkich chętnych, dlatego studenci szukają prywatnych mieszkań i akademików. Na samej Politechnice Gdańskiej liczba wniosków jest o 40% wyższa niż liczba dostępnych miejsc.
8: Szanse na otrzymanie miejsca zależą przede wszystkim od odległości miejsca zameldowania od uczelni oraz od sytuacji w danym etapie naboru. Po rozpoczęciu roku akademickiego część miejsc zwalnia się i jest ponownie rozdzielana. Na rok akademicki 2025-26 w trzech głównych etapach naboru złożono łącznie 3120 wniosków.
3: Mówi Patryk Rosiński z Politechniki. Ceny wahają się od 500 do 900 zł za pokój. Podobnie sytuacja wygląda na Uniwersytecie Gdańskim.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: A my pytamy, kto rządzi w podkarpackim lesie. Na Pogórzu Przemyskim zakończyło się liczenie puszczyków. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i zwyczajnego.
9: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15%.
3: Relacjonował ornitolog Mateusz Michalica.
1: SK Rock
6: biznes.
3: 52 grosze na litr paliwa. Przygotowujemy dopłaty do paliwa dla rolników, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Środki będą pochodzić z pieniędzy z Unii. Chodzi o kwotę 66 milionów euro, która będzie powiększona o 200% ze środków krajowych. To daje kwotę powyżej 800 milionów złotych. Od 8 groszy do ponad 38 tysięcy złotych to rozpiętość emerytur wypłacanych przez ZUS w Łódzkiem. Najwięcej seniorów w regionie dostaje od 3 do 4 tysięcy złotych. W sierpniu po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym we wszystkich województwach obserwowany jest spadek liczby ogłoszonych ofert zatrudnienia, wynika z barometru ofert pracy. Zdaniem autorów raportu ma to związek z niepewnością wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,76 zł, za euro 4,34 zł. Aktualny kurs franka to 4,59 zł, a funta 5,06 zł.
2: Pogoda.
3: Za parę dni kalendarzowa jesienia, w przyrodzie wiosna. W Łodzi kwiatami pokryła się magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu zakwitły pierwiosnki. Dzieje się tak, kiedy pogoda przypomina warunki wiosenne. Takie jak dziś. Od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu.
2: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: Wspominałem już dzisiaj 16 dzień września roku 77 i tragedię, wypadek drogowy i śmierć Marka Bolana, ale tego dnia wydarzyło się też coś dobrego. Ukazała się pewna płyta, o której będę Państwu opowiadał w tej godzinie. Płyta, dodam, amerykańska, ale więcej szczegółów za moment.

0: To Depeche Mode i Personal Jesus, a przed nimi Crawley Faye No More, Ashes to Ashes. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku naprawdę zobaczymy ten zespół znów w Polsce i to Ashes to Ashes na pewno wtedy na koncercie zagrają. Kusi mnie by powiedzieć coś więcej, ale nie mam jeszcze oficjalnie potwierdzonych informacji, więc Państwo pozwolą, że tylko powiem, że będzie fajnie. 21 już minut po 10 przenosimy się na Rhode Island.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: To Nowy Jork. To właśnie tam zespół Talking Heads został oficjalnie założony w roku 75 przez grupę przyjaciół ze szkoły designu. Młodzi chłopcy zaczerpnęli nazwę z artykułu przeczytanego w telewizyjnym tygodniku. Te gadające głowy mają oznaczać sposób kadrowania prezenterów w wiadomościach, tak by widoczne były tylko głowa i ramiona. Nieźle zaczynali, bo na pierwszym koncercie wystąpili w czerwcu jeszcze tego samego roku 75 jako support grupy, może Państwo kojarzą, The Ramones. A potem była przeprowadzka i podpisanie kontraktu Sire Records. Debiutancka płyta Talking Heads 77 ukazała się dokładnie 49 lat temu. Jest na niej ta piosenka Psycho Killer.

0: Poświat jest piękny. O czym śpiewał w swojej wersji tej piosenki Joe Ramone. A Martin pisze, że jak co dzień miło mnie słuchać od 9. I dodaje, że w głosie nadal młody. Tak, Martin, ja chyba umrę młodo, jeżeli chodzi o głos oczywiście. Bo zresztą to wiadomo, jak jest. Pozdrawiam, życzę wszystkiego przyjemnego. Nirwana za moment.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tak wiem ostatnio, to jest może kontrowersyjne, bo wiem, że są fani tego, ale serial 1670, ten trzeci sezon, po prostu oglądałem i nie mogłem się doczekać, aż się skończy.
3: Czekaj, bo Jan Paweł do ciebie.
4: Chęci byśmy pogadali, ale nie z tobą.
5: Harry i Meghan zabrali swoje dzieci ze szkoły po 2 dniach. Powodem względy bezpieczeństwa. Mnie też kiedyś ze szkoły, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, usunięto.
2: U mnie z kolei Stifler podbija świat mody, paradując na New York Fashion Week. Pamiętacie, jak zaczynał? No pewnie, że pamiętam. Od American Pie. Ciekawe, co u jego mamy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Zombie.
8: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
9: Hey, this is Barry.
10: Brad.
11: Neil.
12: And Matt from

i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Tak sobie myślę, że tytuł tego nagrania może odpowiadać na pytanie z głupiego żartu, które brzmi, jak się nazywa człowiek, który spędza mnóstwo czasu z muzykami? Perkusista. Ale czasem ci perkusiści są bardzo ważni, jak na przykład Joseph Campbell Butler, człowiek, który ma dzisiaj 85. urodziny. Facet, który zaczynał w zespole The Loving Spoonful jako perkusista, to z nim w składzie nagrywali takie rzeczy jak Do You Believe in Magic, czy to, co za chwilę zaraz Państwu zagram, czyli Summer in the City, ale potem przejął rolę w zespole głównego wokalistę. Pan Butler ma urodziny, więc w związku z tym gramy ten najsłynniejszy kawałek, który potem przerobił znakomicie Joe Cocker. The Loving Spoonful.

0: Chili Doctors, zespół, który kojarzę z latami grunge'u, bo przecież ich największy hit i najlepsza płyta Packet for Wolf Kryptonite i hit Two Princess, właśnie ten, został wydany w roku 91, a więc w tym roku, w którym eksplodowała popularność grunge'u. Ale oni z grunge'em, jak wiadomo, wspólnego wiele nie mieli. No dobrze, 11. raport Eski Rock przed nami, a potem między innymi Chłopcy z Placu Broni.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eski Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00. Eski Rock.
4: W Eski Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eski Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: miał głowicę bojową. Nowe ustalenia w sprawie drona w Bałtyku. Awaria kolejowa na Śląsku. Opóźnienia sięgają kilkuset minut. Rykowisko i błotna kąpiel. Jelenie rozpoczęły jesienne amory.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dron był niebezpieczny, miał głowicę bojową. To ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, który dwa dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Ładunek wybuchowy został gdzieś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowice zdetonowano jeszcze na plaży.
3: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
2: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
0: Wcześniej szef MON przekazał, że rosyjska armia najpewniej utraciła drona podczas ćwiczeń na Bałtyku. Ostatnie incydenty oraz rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy będą głównymi tematami spotkania prezydenta z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem polskiej armii generałem Kukułą.
1: To jest raport.
0: 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie dniepropietrowskim. Został ostrzelany dronem, informują lokalne media. Rosjanie kontynuują także polowanie na ukraińskie pociągi. Nad ranem zaatakowany został skład relacji Kijów-Mikołajów. Załogę i pasażerów udało się ewakuować. Nikt nie ucierpiał. W Kowelu w obwodzie wołyńskim około 60 km od granicy z Polską ostrzelona została lokomotywa elektryczna. O niespokojnej nocy mówią też mieszkańcy Kijowa. Tam rosyjskie drony uderzyły w magazyn. Uszkodzone są też domy. Jedna osoba jest ranna.
4: Ja prosnęłam się tego wybuchu, że
0: obudził mnie wybuch. To było straszne. Pobiegłam do siostry, bo tam dom płonął. Straszny ogień na ulicy. Przerażające.
4: Wyszli na ulicę, a tu straszny ogień gori i wse.
0: Mówi pani Swietłana, mieszkanka Kijowa. W związku z porannym rosyjskim atakiem Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Teraz potężna awaria kolejowa na Śląsku. Opóźnienia pociągów sięgają nawet kilkuset minut. Powód? Dwie usterki zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Rano pociągi w ogóle nie kursowały przez stację Katowice. Jak udało nam się ustalić, usterka ma zostać naprawiona przed południem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
5: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
0: Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Niektórzy przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, a bilety kolei śląskich są honorowane w transporcie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze jesienne amory jeleni. To nie tylko rykowisko, które odstrasza konkurentów, ale też błotne kąpiele. Takie leśne spa przyciąga samice.
6: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
0: O błotnych kąpielach barwnie opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a jesienne randkowanie jeleni potrwa do połowy października.
7: Chanel numer 5, Old Spice. Bardzo to było obrazowe, prawda?
0: Tak jest. Przyroda rządzi.
8: Pogoda.
0: Do Polski dotarła gorąca masa zwrotnikowa z nadpółnocnej Afryki. Na południu, zachodzie i w centrum termometry pokażą dziś 28 stopni, a w Małopolsce nawet 30 stopni w cieniu. Jutro przelotne opady deszczu i chłodniej. Temperatura od 16 do 19 stopni. Tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 do 22.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: Pamiętają Państwo zespół Merillion z jeszcze z Fishem? To już dawno temu było i nieprawda ktoś by powiedział, bo przecież Steve Hogarth od ponad 30 lat już w składzie. A kiedy doszło do zmiany przed mikrofonem w zespole Merillion? O tym opowiem w tej godzinie.

0: wspaniałych ludziach i wspaniałych czasach, które nie powrócą. No tak, to czasem bywa. Zespół Jemmy, wehikuł czasu. A propos rzeczy, które już nie powrócą, to nie powróci Marillion z Fishem w roli wokalisty.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: To jest tak, że się mówi, chyba że się nie pali mostów ze sobą, prawda? On 16 września roku 1988 spalił, informując, że odchodzi z zespołu i rozpoczyna karierę solową. Powodem odejścia miały być tak zwane rozbieżności zdań w kwestii muzyki oraz tekstów między Fishem a resztą zespołu. Ale jakiś czas później Steve Roderick mówił takie słowa. Z Fishem sprawa często wygląda tak, że obok kilku wspaniałych pomysłów ma jeszcze więcej takich zupełnie średnich. Nie znosi słów krytyki, co z czasem stało się prawdziwym problemem. W miarę upływu czasu coraz silniej starał się też podkreślać, że Marillion to on. No i pewnego dnia oświadczył, że od tej chwili pragnie otrzymywać 50% zysków ze sprzedaży płyt, a naszej czwórce przeznaczając pozostałą połowę. Muzycy mieli po jego odejściu poczuć wielką ulgę. No i wydawało się, że to będzie koniec zespołu Marillion, że dalsze istnienie zespołu bez Fisha nie ma sensu, a zaledwie kilka miesięcy później ekipa ogłosiła, że nowym frontmanem będzie Steve Hogarth. Tyle, że część fanów się od zespołu Marillion odwróciła. Jeśli nie słuchaliście albumów z Hogarthem, no to koniecznie musicie sprawdzić taki Brave, takie Seasons End czy Holidays in Eden. Te trzy pierwsze albumy grane z Hogarthem są moim zdaniem bardzo, ale to bardzo dobre. No ale skoro mówimy o odejściu Fisha, to niech jeszcze zaśpiewa z Marillion Heart of Lothian.
2: On the outskirts of nowhere.

0: Small Town Boy. No ja to pochodzę akurat z miasta większego, nie jestem Small Town Boy, tylko Big Town Boy. Albo middle, no dobrze, niech będzie, że ten Poznań nie jest wcale aż taki wielki. No i jestem z pokolenia, gdy większość ludzi z miast mieszkała w blokach. Małe mieszkania, no nie było to nic, co pomagało rozwijać pasję, więc człowiek musiał kombinować. Rarytasem były wtedy garaże. Blaszane, no albo murowane. Te drugie nawet były lepsze, bo nie grzały się latem i mogły tłumić hałas, jeśli komuś przyszedł do głowy na przykład pomysł założenia kapeli i robienia w tym garażu prób. Gdyby państwo mieli takie wspomnienia, no to pan Dawid serdecznie zaprasza od poniedziałku do piątku na swoje pasmo, no i tam jest właśnie coś, co nazywa się garażowymi historiami w SC Rock. Za piękne wspomnienia z garażu, niekoniecznie muzyczne, mogą państwo dostać 1000 zł na realizację kolejnych marzeń. Powodzenia życzę.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.
4: SK Rock.
5: Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Pod koniec 2024 roku Nico McBrien ze względów zdrowotnych zrezygnował z dalszego koncertowania z Iron Maiden. Perkusista wcale jednak nie zamierza odłożyć pałeczek na bok. Muzyk zadeklarował, że z ogromną chęcią wszedłby z zespołem do studia, aby nagrać kolejny album. Stawia jednak jeden warunek, który niekoniecznie musi spodobać się fanom. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
4: SK Rock Radar.
7: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to SK Rock.
8: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him, and you're listening to SK

Edyta Bartosiewicz, polska artystka w polskim radiu SK Rock. A teraz o jednym z najbardziej zapracowanych muzyków w historii świata, który przez długie lata dawał około 250 koncertów rocznie, a rekord pobił w roku 50.

0: opowieść o pierwszych mieszkańcach Australii, czyli o aborygenach. Beds are burning i Midnight Oil na chwilę przed 12. I pan Jaro mówi do usłyszenia. To była znów wielka przyjemność tutaj z wami posiedzieć. No i wpadnę też jutro po 9. Ale teraz muszę oddać stereski rok w ręce pana Michała. Trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Autopromocja.
6: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
7: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
8: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
8: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
9: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
10: Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK Rock, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Orlen zakontraktował w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej.
8: SK Rock. Raport.
10: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Zaskakujący ruch rządowej koalicji. Kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK Rock, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus, Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. O szczegółach z wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
11: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
10: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnę, że PiS wcześniej zgłaszało na tę funkcję był marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości.
8: To jest raport.
10: Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany przez policję. 24-letni Mikołaj N. przez 2 lata ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Więcej o tym w kolejnych raportach.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: I zakończyło się liczenie puszczy. Chińczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Wyniki pokazały, że większy puszczyk uralski coraz wyraźniej wypiera swojego mniejszego rywala.
12: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15%.
10: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha, a podsumowanie badań nad puszczykami będzie można znaleźć w popularnonaukowej broszurze, której wydanie zaplanowano na listopad.
1: SK Rock Biznes.
10: W Sejmie odbyła się debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Za projektem opowiedzieli się przedstawiciele klubów popierających rząd. Posłowie opozycji w większości krytykowali projekt, m.in. ze względu na to, że ma on działać wstecz. Grupa Orlen zakontraktowała w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i z obu Ameryk. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną dwa magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton pelletu, poinformował Węglokoks. Inwestycja o wartości około 45 milionów złotych pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla.
1: Pogoda.
10: Na wschodzie kraju i w centrum dziś najwięcej rozpogodzeń. Pochmurno w zachodnich regionach, tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni nad morzem, przez 20 na Kujawach, do 26 na Dolnym Śląsku.
13: I naprawdę cieszmy się tym słońcem, bo szybko może się skończyć. 4 minuty po godzinie 12, to jest środowe wczesne popołudnie. 16 września mamy w kalendarzu, a ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik i zapraszam na wspólne środowe popołudnie do Eski Rock. Będziemy razem do 15. Evanescence, Bring Me to Life, mam na początek dla Państwa.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, Westerrock, czyli fragment ich pierwszej płyty Appetite for Destruction. To był lipiec 1987 roku, 4 lata później. Wydali album, który, no można powiedzieć, zmienił oblicze rocka i okolic. Podwójny album Use Your Illusion, część pierwsza i część druga. I tak się zupełnie przypadkiem składa, że jutro ten właśnie album, to wydawnictwo będzie świętować 35. urodziny. 35 lat mija za chwilę od premiery tych dwóch absolutnie kultowych albumów, będących takimi game changerami, jeżeli chodzi o scenę rockową. No i my też jutro będziemy tę właśnie rocznicę, ten jubileusz świętować. Gansi, za nami w SC Rock, jest 21 minut po 12. Jeżeli chodzi o zespół, który przed nami, no były zapowiedzi niedawno, że będzie nowa płyta, no bo była reaktywacja, która okazała się bardzo dużym, takim pozytywnym zaskoczeniem i dla samych artystów, no i dla publiczności, więc jest potrzeba, jest zapotrzebowanie, jest chęć obcowania z tą właśnie muzyką i z tym zespołem na żywo. Za 2 miesiące koncert w Łodzi, duży. Będzie się działo. Los Cebula i Krokodyle Łzy, Koma przed nami.

0: To był zespół The Cranberries, starogi Hollywood. 23 minuty do 13 nam pozostają, no i jeszcze przed godziną 13 pojawi się taki artysta, który jest, nazwijmy to, łącznikiem pomiędzy światem muzyki i Hollywood właśnie, bo na swoim koncie ma rolę w takich hollywoodzkich produkcjach jak na przykład Igrzyska Śmierci albo Kamerdyner, to nawet niedawno. Zresztą jego córka też ma bliskie związki ze światem filmu. Lenny Kravitz, o nim oczywiście mowa, jeszcze w tej godzinie zaśpiewa nam Stillness of Heart.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
3: Hi, I'm Todd from Kasabian.
4: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
5: Hi, this is Keith Richards.
6: This is Tom Rauschler. You're listening to Eska Rock.

0: I tego, co finiszujemy z tą pierwszą godziną naszego środowego spotkania. Zbliżamy się do 13, a za nami Systemowy Down i Toxicity. To był ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie. Więcej takiego grania już po 13. W kolejnej godzinie między innymi Foo Fighters i Rammstein. Oni na pewno pojawią się na naszej playliście, ale wcześniej punktualnie o 13 najnowszy raport w SC Rock. Zapraszamy.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
9: Szefowa Komisji Europejskiej zaproponowała utworzenie europejskiego odpowiednika artykułu 4 NATO. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiło ostatni już w tym roku nabór do 2 Lubelskiej Brygady.
10: SK Rock. Raport.
9: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK Rock, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiSu. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
11: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus. No, taka ich decyzja.
9: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050, a więc jeden z członków rządowej koalicji.
12: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 z innych przewodniczących klubów nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
9: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka odbędzie się pojutrze.
10: To jest raport.
9: Unia chce lepiej koordynować odpowiedź na zagrożenia hybrydowe. Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie europejskiego odpowiednika artykułu 4 NATO. Pozwala on na pilne konsultacje między państwami w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Cyberataki, sabotaż, podpalenie i ataki dronów. Ze każdym dniem jest ich coraz więcej. Wraz ze wzrostem poziomu zagrożenia Europa musi również zwiększyć swoją gotowość. Zaznaczała szefowa Komisji Europejskiej w czasie swojego corocznego orędzia o stanie Unii. Von der Leyen zapowiedziała też utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Miałaby ona skupiać państwa Unii oraz najważniejszych europejskich partnerów, m.in. Wielką Brytanię, Norwegię, a poza Europą także Kanadę. No i jeszcze na dokładkę Ukrainę. Jej zadaniem byłoby wspólne omawianie zagrożeń dla bezpieczeństwa i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 25 osób uwolnionych z więzień na Białorusi. Zaangażowanie prezydenta Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki. Dziękujemy prezydentowi Łukaszence za ten krok i dziękujemy naszym przyjaciołom na Litwie za wsparcie, napisał na portalu X wysłannik Stanów Zjednoczonych John Coyle. Zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Czekają na kolejnych żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiło ostatni już w tym roku nabór do 2 Lubelskiej Brygady. W listopadzie organizują szkolenia podstawowe dla osób początkujących i wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy, mówi oficer prasowy Lubelskiej Brygady, kapitan Marta Gaborek.
13: Coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie i właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby. To nie tylko nauka wojskowego rzemiosła, ale przede wszystkim konkretne umiejętności. Działanie pod presją, pierwsza pomoc, współpraca i odpowiedzialność za innych.
9: Dodatkowym atutem są korzyści finansowe. Uczestnicy szkolenia dostaną ponad 7 tysięcy złotych, a po złożeniu przysięgi stałe wynagrodzenie. Nabór trwa, a samo szkolenie rusza 13 listopada.
1: Pogoda.
9: Na wschodzie kraju i w centrum dziś najwięcej rozpogodzeń. Pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi na termometrach dziś maksymalnie. Od 17 stopni nad morzem, przez 20 na Kujawach, do 26 na Dolnym Śląsku.
0: No i mamy 4 minuty po 13. Michał z kolejnym raportem wróci już z niej całą godzinę, punktualnie o 14, a w międzyczasie my sobie tutaj poharcujemy. Zapraszam na kolejną odsłonę tego właśnie środowego popołudnia z Eską Rock. Michał Cieślik, dzień dobry. No i godzinę rozpoczynamy od klasyku Queen. Przed nami Radio Gaga.

zdarzyło się kiedyś Państwu być na koncercie jakiegoś zespołu w kinie, ale w sensie nie było tam tej grupy, a koncert transmitowany był na żywo, właśnie w sali kinowej. No ja mam takie doświadczenie na swoim koncie i związane z zespołem Red Hot Chili Peppers. Pamiętam, po wydaniu płyty I'm With You dali taki premierowy koncert transmitowany na żywo w wielu krajach, między innymi w Polsce, i to było naprawdę niesamowite przeżycie, kiedy ludzie podrywają się z foteli, no i wskakują na scenę przy swoich ulubionych kawałkach. Oczywiście, no nic nie dorówna temu doświadczeniu festiwalowemu albo koncertowemu, no ale to był bardzo fajny wieczór, pamiętam i miło go wspominam do dziś. Red Hot Chili Peppers i Around the World to już za nami w ST Rock. A tak a propos, teraz pojawi się zespół Rammstein, który już w listopadzie zaprosi do kin też na seansę koncertowego filmu Live in Mexico City. Niemcy przywieźli wtedy swoją pełnowymiarową produkcję stadionową, 7 Boeingów, 747, no i blisko 210 członków ekipy przetransportowało to wszystko na drugą stronę Atlantyku. No mówi się też, że to najbardziej ambitne, pirotechniczno-teatralne widowisko rock'n'rollowe. Tak to zostało opisane, tak to zostało określone i to wszystko będzie można zobaczyć najpierw w kinie na początku listopada, a 20 listopada to wszystko pojawi się na płycie zespołu Rammstein, właśnie Live in Mexico City. I naprawdę nieźle się to zapowiada, trzeba przyznać. Rammstein i Mozart przed nami. Westerrock.

0: Linkin Park. Esterow. W tej zbliżającej się jesieni mijają 2 lata od tego nowego początku, tego nowego startu, jeżeli chodzi o zespół Linkin Park. Wiele osób zadawało sobie to pytanie od tamtej chwili, czy to ma sens, czy ta reaktywacja to aby na pewno dobry pomysł. No, z perspektywy czasu okazuje się i wydaje się, że to miało sens. Takie jest moje zdanie. Zresztą pewnie ci, którzy widzieli Linkin Park w tej nowej odsłonie z tym nowym głównym wokalem należącym do Emily Armstrong, myślę, że podzielą to właśnie zdanie. Linkin Park i Faint już za nami. W SC Rock 24 minuty pozostają do 14. Radar za chwilę na naszej antenie. Jeszcze w tej godzinie zmieścimy m.in. Slasha.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: SK Rock.
1: Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Pani formacje Rammstein mają powody do radości. Niemiecka grupa daje wyraźne znaki, że premiera wyczekiwanego wydawnictwa koncertowego z Meksyku zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiła się właśnie pierwsza zapowiedź. Chodzi o materiał zarejestrowany na początku października 2022 roku, a czas jego trwania to ponad 148 minut. Więcej o tym koncertowym filmie Rammsteina przeczytacie na skrock.pl.
1: SK Rock. Radar.

To był T-Love w Esterok, no i Muniek Staszczyk, który za trochę ponad tydzień, czyli 25 września, wyda nową płytę w takim specjalnym projekcie powołanym do życia wraz z kolegą z Częstochowy, z tego samego osiedla podobno, Maciejem Maślikowskim. No i panowie

0: Have You Ever Seen the Rain? A dzisiejsza aura w większości miejsc w naszym kraju chyba nam oszczędzi tego typu widoków. Więcej szczegółów w prognozie tuż po najnowszym raporcie, który zbliża się wielkimi krokami. Kolejne wydanie punktualnie o 14. Zapraszamy. Tymczasem Creedence Clearwater Revival zamyka tę kolejną godzinę naszego środowego spotkania po 14 na naszej antenie, między innymi Hej!
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Od słuchacza dla syna wszystkiego najlepszego, z tego co pamiętam, syn skończył lat 13 i zaczął 14 rok swojego życia.
3: No i źle pamiętasz, bo skończył 12, zaczął 13 rok, ale wszystko przed nim w takim razie, nie ubiegaj faktów.
2: Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy skończy się moja współpraca z panem Wojciechem.
3: Proszę państwa, ja przypomnę, że redaktor Olszewski kiedyś powiedział na antenie, że jego córka ma między 7 a 12 rokiem życia.
2: Nielegalne wyścigi się skończyły w Łodzi, skończyły się interwencją policji. Zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat.
3: Starsi uciekli.
2: Mieli szybsze samochody.
3: Czerwone.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SR Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: Farmaceuci pojawią się przed Sejmem 7 października. Chcą nowych przepisów. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Obowiązkowa obecność farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków i ograniczenie biurokracji. Z tymi postulatami farmaceuci pojawią się przed Sejmem 7 października. Pokojowe zgromadzenie, jak nazywają je organizatorzy, ma zwrócić uwagę na problemy polskich aptekarzy.
8: Postulaty związane z finansowaniem aptek i działalności farmaceutów, bo to jest taka bolączka, z którą my się borykamy od wielu lat. Jesteśmy pomijani właśnie w tym obszarze, który mógłby wspomóc działalność aptek na terenach szczególnie peryferyjnych. Postulaty związane z uproszczeniem realizacji recept. My wiemy, że weszła walidacja 13 września, natomiast mimo wszystko ona też nie rozwiązuje wszystkich problemów.
6: Mówi Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Izby Aptekarskiej i zarazem organizatorka wydarzenia. Władze twierdzą, że nie rozumieją powodu akcji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperska zaznacza, że resort cały czas stara się działać na korzyść branży.
9: W momencie, kiedy przedstawiamy i w polityce lekowej rozwiązania, które mają w bezprecedensowy sposób wzmocnić farmaceutów, w momencie, kiedy rozpoczynamy pracę nad ustawą o indywidualnej praktyce zawodowej dla farmaceutów, my mamy zapowiedziany proces przeciwko planom legislacyjnym.
6: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma blisko 40 tysięcy osób.
10: To jest raport.
6: Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2 produkowany i stosowany jest przez Rosję. Był uzbrojony głowicą odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
11: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
6: Mówi pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy, tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef MON-u poinformował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują ściśle w tej sprawie.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Koniec. Z ignorowaniem Straży Miejskiej od 15 września sypią się za to wysokie mandaty. Czas pobłażliwości dla krewkich przechodniów i kierowców się skończył. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę, mówi Jacek Pytel ze Straży Miejskiej w Katowicach.
10: Będzie mógł nałożyć mandat w kwocie 500 zł za na przykład utrudnianie, przeszkadzanie podczas podejmowanych interwencji nie tylko przez siebie, ale przez inne służby. No i to jest im plus, że na przykład gdy czynnością taką podejmie strażnik, nie będzie już potrzeby wzywania na przykład na miejsce zdarzenia patrolu policji.
6: Strażnicy miejscy szczególnie pod lupę biorą też osoby przechodzące na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy. Kara za omijanie zapór to 2000 zł.
1: Rok. Biznes.
6: Robimy wszystko, aby stabilność dostaw ropy była zachowana, poinformował dziś minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Podkreślił, że sytuacja jest super poważna. Jednocześnie Orlen poinformował dziś w komunikacie na portalu X, że spółka od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej. Klienci Zonda Krypto powinni zgłosić swoje roszczenia do syndyka w Estonii. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał w mediach społecznościowych, że samo złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie wystarczy. Za koszyk zakupowy w sierpniu trzeba było zapłacić średnio 319,45 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wynosiła ponad 70 zł. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu ASM.
1: Pogoda.
6: Na wschodzie kraju i w centrum dziś najwięcej rozpogodzeń, pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni nad morzem, przez 20 na Kujawach do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Cztery minuty po 14. Ja mówię Państwu dzisiaj hej, już po raz trzeci, bo to jest ostatnia godzina naszego środowego spotkania. Więc kłaniam się i zapraszam, Michał Cieślik. No i hej, nie bez powodu tutaj pojawił się w moich ustach, bo hej, a ty to na początek tej godziny SC Rock. Zapraszam.

Europe w Esterogii, The Final Countdown. No i to już końcowe odliczanie do premiery nowej płyty Europe, Come This Madness. Ukaże się za trochę ponad tydzień, 25 września. No i to będzie płyta już numer 12 w dyskografii tej właśnie szwedzkiej legendy. Europe za nami. A skoro w tamtych rejonach jesteśmy, to fińska grupa The Erasmus także się pojawiła w tej godzinie. W razie, gdyby Państwo jeszcze nie wiedzieli, The Erasmus przyjadą do nas na początku 2027 roku na trasę Weirdo Tour i zagrają w aż czterech miastach 31 stycznia w Gdańsku w klubie B90, 2 lutego w Poznaniu w B17, 3 lutego we Wrocławiu w Centrum Klubowym A2, no i na koniec tej trasy Kraków, klub Studio, to będzie 4 dzień lutego i to jest mocna polecajka Eski Rock, bo jesteśmy radiowym patronem tej właśnie trasy zespołu The Erasmus, ale to za chwilę, jak powiedziałem, bo to przełom stycznia i lutego przyszłego roku. Do tematu będziemy powracać, jak mawiają. No a teraz zespół, z którym już od wielu lat łączą nas bliskie relacje, które coś mi się wydaje jeszcze bardziej się pogłębią tej jesieni, ale na razie to jest Happy Set. Milowy las przed nami.

0: Dziś 101. rocznica urodzin legendy bluesa B.B. Kinga. Z tej okazji dziś obchodzimy Dzień Bluesa, którego związki z rockiem, jak wiadomo, są bardzo głębokie. A za nami artysta, którego żyłach też płynie blues. Eric Clapton, Leila, Bez prądu, już za nami. No a przed godziną 15 wszystkie numery będą z prądem, między innymi ten od Foo Fighters, to już niebawem.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklam.

To był oddział zamknięty w Esterok i obudź się. No, a my bardzo serdecznie Państwu polecamy Garażowe Historie, czyli konkurs, który odbywa się w kolumnie Zygmunta po godzinie 15. No i zbieramy historię o tym, jaka Państwa pasja zrodziła się właśnie w garażu. No, takie zadanie dla Państwa. Szczegóły na skrok.pl. Tam też Państwo opisują te historie, a po godzinie 15 Dawid będzie miał gotówkę i to niemałą, którą Państwo będą mogli przeznaczyć na realizację tej właśnie pasji. Jak powiedziałem, po szczegóły zapraszam na skrok.pl, no i oczywiście do konkursu, który już po 15.

0: Ariana w Estrock i Man on the Moon to już na zakończenie tej godziny i naszego środowego spotkania, bo za chwilę 15. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, pójdę sobie stąd, ale wrócę tutaj do Państwa jutro chwilę po 12. Za chwilę usłyszą Państwo Dawida, który lada moment zaprosi na środową kolumnę Zygmunta, ale zanim to wszystko, to jeszcze najnowszy raport punktualnie o 15. Dobrego popołudnia tymczasem.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja, autopromocja.
7: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na skrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
7: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
8: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
9: Porachunki osobiste.
1: SC Rock.
10: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
11: W każdą sobotę o 7:00
10: SC Rock. W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
10: Konrad Olszewski, zapraszam.
12: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama. To jest SK Rock.
13: CBA przeszukało dom prezydenta podłódzkiego Zgierza. Trwa walka z ogniem w Złotoryi. W województwie dolnośląskim płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów.
14: SK Rock. Raport.
13: 15. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoktor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków, Polek i Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
15: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoktor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
14: To jest raport.
13: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
16: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
13: Poinformował nas Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów tego postępowania. Na miejscu 13 zastępów strażaków. Trwa walka z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkcyjnego, wygłuszenia do samochodów. Pracownicy, ponad 100 osób, ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
17: Nie ma osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
13: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa. Na razie nie wiadomo, co wywołało pożar.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: No i z przytupem rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. To nie tylko rykowisko, które odstrasza konkurentów potencjalnych, ale też błotne kąpiele. Leśne spa przyciąga samice, podobno jak magnes.
3: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mucz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
13: No ja nie wiem, ja bym tam nie wszedł. O błotnych kąpielach jeleni barwnie opowiadał, jak słyszeliście, Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a jesienne randkowanie tych zwierząt potrwa mniej więcej do połowy października.
9: Pogoda.
11: Sikają. Sikają do
13: nie
11: błotka.
13: Nie wejdę, nie zmusisz mnie.
11: Jeleń, taki dubajski książę.
13: W sumie to może nawet jest tam czyściej niż w niejednym miejskim basenie, tak swoją drogą, ale to wiesz już, nie?
11: To też prawda. Myślałem, prawda? Że powiesz, w sumie to by się skusiło.
13: Znane są w historii polskiej incydenty kałowe.
11: A jak? Książki o tym powstawały?
13: Na wschodzie kraju i w centrum dziś najwięcej rozpogodzeń. Pochmurno w zachodnich regionach, tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi.
11: Będzie błotko.
13: Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
18: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
19: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i Poklękowski raportuje.
13: Wymyty, pachnący, świeży, witam państwa.
19: Czuję. A ja jestem Zygmunt i może ktoś chce tysiaka? Wystarczy sobie przypomnieć, co robiliście w garażu, a to może być ciekawe. Jak patrzę na Michała, to aż mu się chłodnica grzeje. Zerknijcie proszę na stronę garaż.sk.rock.pl. A właściwie to garażowe historie. Eskarok.pl. Dawid Zygmunt, zapraszam.

nagle Kid Joe w Radiu SK Rock. A za chwilę na naszej antenie Jimmy Eat World, czyli Jimmy je świat, a ja zjadłem dzisiaj śledzia. Mogę wam huknąć! A państwo też mogą. 691-613-613 to się dzwoni, albo się mówi do Messengera, tam czekam na wasze głosówki. No i że tak zagaję niezobowiązująco. A co tam u państwa? No ale żeby nie było, że jestem wścibski, a sam nic nie powiem, to jeszcze powiem, że wybiłem sobie palca. Mam takiego spuchniętego wariata, ale od razu zaznaczam, wybiłem palca, bo grałem wczoraj w koszykówkę z kolegami. Wolę doprecyzować, bo wczoraj był też dzień badań prostaty i żeby ktoś nie pomyślał, że sam się diagnozowałem. Zachęcamy do korzystania z usług lekarza specjalisty.

0: Siema Dawid. Jak tam? Mój palec boli? Zdarza się. Mnie też dużo rzeczy boli. A co słychać? Pędzę do domu, pędzę z pracy, bo dzisiaj mój syn ma 12 urodziny i zadzwonił do mnie, że tato, po drodze kup cukierki, bo dzieci w szkole wyjadły, a jeszcze jedziemy na trening kajakowy na Kanadyjki. Tam też jest stado dzieci, więc trzeba dokupić jeszcze 5 kilo. Także miło, fajnie i sympatycznie. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: One Apes of Esterok. Niemcy grają, a w siatkówkę dzisiaj nie grają, ale za to my gramy. Mistrzostwa Europy, ostatni mecz w fazie grupowej, mecz z Bułgarią i to będzie mecz o nic. Polscy piłkarze jak grają o nic, to znaczy, że nie mają szans na wyjście z grupy, a siatkarze grają o nic, bo już wcześniej zapewnili sobie w grupie pierwsze miejsce. Subtelna różnica. Mecz Polska-Bułgaria o 18.
1: Co?
0: Potraktuję to jak potwierdzenie. Kibic. Michał już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż tutaj coś.
4: Tak, zgadza się. Ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajny. Nie chowam się przed policją.
3: A dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka, zatrzymany przez policję, 24-letni Mikołaj N., ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. W amerykańskim stanie Floryda rozpoczął się proces Tomasza Romana Kosowskiego, to znany chirurg plastyczny polskiego pochodzenia. 47-latego skażony jest o zabójstwo prawnika Stevie'ego Kociego. Lekarz broni się przed sądem samodzielnie. Prokuratura domaga się wobec niego kary śmierci.
5: To jest raport.
1: Co piąty Norweg jest gotowy płacić dużo więcej za serwis z muzyką, jeśli nie będzie w nim żadnych utworów generowanych przez AI. Tymczasem liczba takich nagrań dynamicznie rośnie. Francuski serwis streamingowy wyliczył w sierpniu, że połowa wszystkich materiałów przesyłanych obecnie do niego jest generowana wyłącznie przez sztuczną inteligencję.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
1: Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy przed polskimi klubami. Pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace. Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek spotkania o 18.
0: A, czyli jednak jesteś przygotowany.
1: Czyli jednak wiedziałem.
0: 18. Cieszę Polska-Bułgaria. Mecz o nic, bo pierwsze miejsce w grupie już mamy zapewnione.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Yes w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Yes, czyli parafrazując Jerzego Engela, to jest granie na tak. I dużo dobrego grania w dzisiejszej kolumnie, a jest też tysiak do zabrania. 1000 zł oddam za ciekawą garażową historię. Halo, halo, dzień dobry. Halo, panie Marcinie?
1: Panie Dawidzie, a to musi być prawdziwa historia, czy można sobie coś fajnego wymyślić?
0: Nie no, prawdziwa. Prawdziwa, prawdziwa. A co pan lubi robić?
1: Bo moją pasją to jest, panie Dawidzie, pierdolenie głupot w radiu.
0: Bardzo dobrze to rozumiem. A gdzie pan słucha radia?
1: Radia zaczynałem słuchać zazwyczaj właśnie w garażu.
0: Doskonale. I mamy historię. Proszę się zgłaszać na naszej stronie, na wasze garażowe historie. Czekam na stronie garaż.skrok.pl. Garażowe historie, skrok.pl. Garażowe historie, skrok.pl.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Mr. Big Wild World to jest dziki świat i tu się niestety zgodzę. Kiedyś na plaży to można było znaleźć bursztynek, a teraz można się nadziać na drona z głowicą bojową. Matko Bosko, co za czasy. I o tych czasach, o tym, co się dzieje poważnego, powiemy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Od słuchacza dla syna wszystkiego najlepszego, z tego co pamiętam. Syn skończył lat 13 i zaczął 14 rok swojego życia.
3: No i źle pamiętasz, bo skończył 12, zaczął 13 rok, ale wszystko przed nim w takim razie. Nie ubiegaj faktów.
2: Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy skończy się moja współpraca z panem Wojciechem.
3: Proszę Państwa, ja przypomnę, że redaktor Olszewski kiedyś powiedział na antenie, że jego córka ma między 7 a 12 rokiem życia.
2: Nielegalne wyścigi się skończyły w Łodzi. Skończyły się interwencją policji. Zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat.
3: Starsi uciekli.
2: Mieli szybsze samochody.
3: Czerwone.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży. 17-latka z Iławy w Puław pokonała najdłuższe jezioro w Polsce.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego to zobaczyliśmy dziś na pylonach. Klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie. Jest to rekord, jeśli chodzi o stawki za tankowanie w ostatnich latach. Rząd dodatkowo opodatkować chce nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Do tego czasu jednak kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
3: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
4: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
3: No i jak przed wizytą na stacji?
4: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
5: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wie pan, no to nie są jakieś takie wielkie skoki tych cen, bo to wychodzi, no tak jak w moim przypadku, 30 zł na tankowaniu.
6: Takich cen nie pamiętam.
7: Na szczęście mam auto elektryczne.
1: Usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłyston. W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Polityczne głosy w tej sprawie w kolejnych raportach.
2: To jest raport.
1: Farmaceuci ściągają przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
8: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
9: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
8: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
10: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
8: Mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarze zbiorą się pod Sejmem 7 października.
1: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Gorący rosół, zimne banany i ciepłe naleśniki. Tak żywiła się przez 10 godzin 17-letnia Zofia Burkiewicz z Iławy, płynąc w Puław przez jezioro Jeziorak. To była jej pierwsza próba przepłynięcia najdłuższego jeziora w Polsce i zakończona od razu sukcesem.
11: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, lekka na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
1: Przed Zosią teraz czas na lądzie, dłuższy czas na lądzie, bo szykuje się do matury.
0: Pogoda.
1: No, duma.
12: No szacun, no kurczę. No,
1: absolutnie.
12: No gdzie no przepłynąć najdłuższe jezioro?
1: Jakbyśmy bananach?
12: Na bananach.
1: Zimnych w dodatku.
12: I rosołku.
1: I ciepłych naleśnikach.
12: Jakbyśmy my spróbowali, to by się skończyło incydentem kałowym.
1: No, zdecydowanie.
12: Na bank. I jeszcze byśmy maturę nie zdali.
1: Na wschodzie.
12: Na szczęście nikt nas nie pytał o maturę, żeby przedstawić Państwu informacje pogodowe.
1: Może się uda. Na wschodzie kraju i bez incydentów. W centrum dziś najwięcej rozpogodzeń. Pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie też zagrzmi. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i za naszymi oknami jest pięknie, jest słonecznie, jest miło, ciepło, ale niestety straszą, że to już takie ostatki lata i pozwolicie, że poświętujemy razem. Zapraszam. No to tańcz głupia, tańcz. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Alanis Morissette w Radiu SK Rock. Przepiękna piosenka, tempo umiarkowane, ale za chwilę ciut przyspieszymy, a to za sprawą zespołu Żurawina. Można słuchać głośno, bo Żurawina jest zdrowa. A na zdrowie mamy jeszcze taką propozycję od pana Patryka. Panie Patryku, dzień dobry.
1: Dawidzie drogi, może tak zapytam.
0: Słucham.
1: Może w ten weekend w Gnieźnie będziecie?
0: W Gnieźnie?
1: No bo znowu półmaraton w ramach korony półmaratonów Polski.
0: Półmaraton.
1: To może spotkam się ze Skowrok? A może z kimś z was, z redaktorów?
0: Panie Patryku, bardzo to podziwiam, ale ja się naczytałem o tej zawodniczce, która zdefekowała podczas zawodów i ona biegła w tej kupie. A moja reakcja na bieganie może być niestety bardzo, bardzo podobna.
1: Ach,
0: powodzenia.

0: Cześć Dawid, tak sobie słucham tego, o czym tam sobie wszyscy razem rozmawiacie i dochodzę do wniosku, że to głosówka nie powinna dotyczyć jakby zdarzenia w garażu, a mianowicie powinna dotyczyć zdarzenia fekalnego, albowiem ta audycja dzisiaj jest przepełniona kupą.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: i akurat za naszymi oknami piękne słońce. Piękne słońce, ale za to chmury nad głową Eda Sheerana. O, nad jego głową zebrały się ciemne chmury. Artyści rezygnują z koncertowania z Edem Sheeranem, krzyczą nagłówki. Artyści bojkotują trasę Eda Sheerana. Ed Sheeran został sam.
1: No dlaczego?
2: No.
1: Bo jestem rudy?
0: Nie, nie o to chodzi. Chodzi o coś znacznie poważniejszego, bo z Edem Sheeranem miał występować Macklemore, który wspierał wolną Palestynę i przez to mu podziękowano, a kiedy inni artyści to usłyszeli, to na znak solidarności też się wycofali. Taka sytuacja. A więcej o tym, co poważne, za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Tak wiem ostatnio i to jest może kontrowersyjne, bo wiem, że są fani tego, ale serial 1670, ten trzeci sezon, po prostu oglądałem i nie mogłem się doczekać, aż się skończy.
5: Czekaj, bo Jan Paweł do ciebie.
6: Chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
7: Harry i Meghan zabrali swoje dzieci ze szkoły po 2 dniach. Powodem względy bezpieczeństwa. Mnie też kiedyś ze szkoły, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, usunięto.
8: U mnie z kolei Stifler podbija świat mody, paradując na New York Fashion Week. Pamiętacie, jak zaczynał? No pewnie, że pamiętam. Od American Pie. Ciekawe, co u jego mamy.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
9: S-Rock. Raport.
10: Michał Poklękowski, zapraszam. Rekord na stacjach paliw za litr oleju napędowego w województwie świętokrzyskim płaci się już 8,90 zł. Informuje portal e-petrol.pl. Benzyna najdroższa jest obecnie na Dolnym Śląsku, gdzie litr E10 kosztuje przeciętnie 7,96 zł. Grupa Orlen tymczasem zakontraktowała w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i też na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i z obu Ameryk.
9: To jest raport.
10: Porada infekcyjna to nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia, który ma ułatwić pacjentom z objawami infekcji uzyskanie pomocy bez wizyty u lekarza. Uprawniona pielęgniarka mogłaby przepisać m.in. lek na grypę i antybiotyk oraz zlecić wybrane badania.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK Rock Sport.
10: Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Pireusie, gdzie dziś wieczorem zmierzą się z 48-krotnym mistrzem Grecji Olympiakosem. Dumę Podlasia czeka trudna przeprawa. Nie ma wątpliwości kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk.
12: Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ostawia nogi i odpuszcza jakieś stykowe piłkę, bo przeciwko takiemu przeciwnikowi doświadczonemu, szybkim zawodnikom i bardziej wyszkolony technicznie, to może po prostu skończy się stratą bramki, także musi być cały czas skupiony, skoncentrowany i zaangażowany w każdą piłkę.
10: Starcie w Pireusie rozpocznie się o 21:00. Jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań, który jutro w Anglii zmierzy się z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Kolumna Zygmunta. S-Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Burn It Down to Linkin Park w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Bardzo dobry numer do słuchania w trasie, no ale jak już zaparkujecie albo wjedziecie do garażu, to może wam się przypomni jakaś fajna garażowa historia. Za taką fajną historię oddam 1000 zł. 1000 zł na realizację waszych pasji, a to mogą być przeróżne pasje. Więcej szczegółów na stronie garażowehistorie.sk.rock.pl.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Dunphy. Zespół, który od ponad 60 lat nie chce się zatrzymać. Ale my się teraz zatrzymujemy i parkujemy w garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie.
3: SC Rock.
0: Garażowe historie. Przyjmuję na naszej stronie internetowej. Za fajną historię oddaję 1000 zł i zgłosiła się Angela, którą witam na antenie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
4: Witam.
0: A dzwonię, ponieważ Angelo potrzebuje pomocy. Trzeba mi wymienić klocki hamulcowe i amortyzatory i jeszcze opony przed zimą.
4: Nie ma problemu, podaję kadr, to zaraz spadam z moim sprzętem.
0: Uwielbiam, Angela, takie rozmowy, które obalają stereotypy. Napisałaś, że kiedy miałaś 4 lata, tata zabierał cię do garażu i pokazywał, że potrafi zrobić absolutnie wszystko i chciałaś być jak on.
4: Dokładnie tak, zawsze był moim cichym bohaterem.
0: Teraz potrafisz wymienić klocki, wymienić amortyzatory, a co ciekawe, sama wykańczasz chatę.
4: Ona w zasadzie była stawiana od fundamentów, między innymi przeze mnie.
0: I to co, i z ojcem też to wszystko? Te, że fundamenty żeście kładli?
4: Fundamenty, dach, cała konstrukcja.
0: Zadzwoniłem do ciebie, Angela, bo jakoś tak mnie to fajnie poruszyło, bo powiem ci szczerze i państwu powiem, że ja nie znam się na samochodach. Remontu tym bardziej bym nie zrobił, jakoś no, tak się złożyło, że nie zdążyłem tego podłapać od swojego taty, a tobie się udało. No twój stary nauczył cię różnych rzeczy i jest twoim bohaterem.
4: Dokładnie tak.
0: Kurde, nie wszyscy mieli takie szczęście, ty miałaś. Gratuluję ci ojca, gratuluję historii i gratuluję Tysiaka, bo Tysiak leci do ciebie.
4: Jezu, jak super.
0: No i elegancko. Bardzo cię proszę, ucałuj ojca, a na wymianę klocków zgłoszę się do państwa przed zimą.
4: Zapraszam.
0: Umówieni?
3: Garażowe historie w SC Rock.
0: A może wy macie jakąś?
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
0: Jeśli macie jakąś fajną garażową historię, to proszę się zgłaszać i teraz muszę się skupić, żeby podać dobry adres strony do zgłoszeń. Garażowe historie skrok.pl. Dziękuję.

0: Upspring w Radiu SK Rock. I to brzmi jak ich numer, a to cover. To ich wersja utworu Ramonsów z 78 roku. No ale jeśli ktoś szuka takich rzeczy nowych, to przypominamy o ostatnio wydanych nowych albumach Kasabian, Interpol czy Airborne. I tyle na razie, jeśli chodzi o nowości, a te poważne aktualności usłyszycie za chwilę w raporcie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: jest Eskrok.
1: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od prezydenta Nawrockiego. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie.
2: Eskrok. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Jak sam mówił, liczył, że najpóźniej dziś prezydent odbierze od niego ślubowanie. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Gąbiewski ze szczegółami. Mateuszu, impas wokół Trybunału trwa?
3: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
4: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
3: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
2: To jest raport.
1: Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Swoje mieszkanie musiało opuścić ponad 250 osób. To potem jak na parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Bielickiej zapalił się samochód. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. W związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru. Na ten moment nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
1: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie.
2: Słuchacie raportu w Eskrok.
1: Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego w Kujawsko-Pomorskim ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do tych placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na harcerskie zbiórki, czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
7: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
6: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
7: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
6: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
1: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje, jak się okazuje. Szkoła dostanie certyfikat albo tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu.
0: Pogoda.
1: Husarze, harcerze, no w sumie blisko, nie?
8: No! Tu no. Bohater i tam bohater.
1: Dokładnie,
8: a ty byłeś
1: tak.
8: W harcerstwie?
1: Tam pióra nie.
8: Nie byłeś.
1: Nie miałem.
8: No ja też nie. Ale byłem ministrantem.
1: Takiej przyjemności. O proszę,
8: też
1: widzisz.
8: Przygoda.
1: Ale byłem w wojsku na przykład, zobacz. No, możemy się tak powymieniać trochę.
8: A wiesz, że tam gdzie mech to północ?
1: Tak.
8: To powiedz co na wschodzie.
1: Na wschodzie kraju i w centrum. Dziś najwięcej rozpogodzeń. Tam sytuacja naprawdę całkiem stabilna w pogodzie. Pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 17 stopni nad morzem, przez 20 na Kujawach, do 26 nawet dzisiaj na Dolnym Śląsku.
0: Kolumna Zygmunta w Eskrok.
9: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. I kto jest z nami, kto jest z nami. A na Messengerze się zgłosili Piotr, Gosia, Magda, Jacek, Sławek. A Łukasz napisał: dzień doberek. Dawid, co w tym tygodniu w kopalni? A pytanie zasadne i wstrzelił się pan idealnie, bo do kopalni zajrzymy już za moment. Będę kopał mimo wybitego palca. Zapraszam. Razem do 18. Dawid, Zygmunt, witajcie.

0: Już czas.
1: Już czas zajrzeć do kopalni. Zębów myć nie trzeba, wystarczą czyste uszy.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zaniedbane, wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane i nasze wykopalisko tygodnia to utwór z płyty London Calling. Jeśli mają Państwo jakieś skojarzenia, to bardzo proszę. Halo, halo.
3: Cześć Zygmunt, Bartuś z tej strony.
1: Cześć Bartuś.
3: No więc tak, gdy mieszkałem w Anglii, to miałem przyjaciela, Dave'a, Fleciego, Fletchera, i w ogóle nie powinien być moim przyjacielem, ani moim bratem, tak jak żartowaliśmy, że był mój brother from another mother, ponieważ on bardzo nie lubił imigrantów, okay. Więc nie powinien być w ogóle jego znajomym, powinien mnie od razu skatapultować, ale jakimś cudem zostaliśmy przyjaciółmi, niestety Dave'a już nie ma wśród nas, pije piwo teraz ze świętym Piotrem, i... Kiedy wyjdziemy w pubie? London Calling. A ty się pytałeś o London Calling.
1: London Calling, o to pytałem.
3: No i właśnie, no to właśnie takie jest powiązanie z tym London Calling, bo byliśmy w pubie. W Rugby, gdzie mieszkałem przez lat 20 parę, był taki mały pub London Calling i tam leciała muzyka punk, ska.
1: Okej.
3: Okay. Tak, i DJ jeszcze z winylów to wszystko puszczał. Ale tak to jest takie nawiązanie.
1: Ale to się pięknie łączy z naszym wykopaliskiem tygodnia.
3: No wiem.
1: To nie jest przypadek.
3: Dlatego dzwonię.
1: To pan pozwoli, że zagramy utwór Guns of Brixton z płyty London Calling.
3: Przyjemność.
1: The Clash w kopalni odkrywkowej.
3: Trzymaj się, hej.
1: Hej.

0: Hej Dawid, ty wczoraj palec sobie wybiłeś, a ja dzisiaj idąc na grzyby z psami wyłożyłam się na ulicy. Efekt jest taki, że mam poobijane kolana, zdartą skórę z rąk, z palców i prawie podbite oko. Także jest cudownie. A co do naszych siatkarzy, gdzie uważam, że siatkówka to jest nasz sport narodowy, to dzisiaj będą grać pewnie dla szczególnej osoby, bo dzisiaj jest 21. rocznica śmierci Arka Gołasia. Więc pewnie gdzieś będzie o nim w czasie meczu. I masz rację, mecz o pietruszkę, ale pierwsze miejsce w grupie jest i to najważniejsze. A i tak będzie fajnie na pewno ich oglądać. Buziaki, pa.
1: Mundo Sygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiroo lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: Depeche Mode w Radiu SK Rock. A ostatnio na hali w Sofii było słychać, jak DJ puszczał Personal Jesus. No i opatrzność jest po naszej stronie. Polscy siatkarze walczą w Mistrzostwach Europy. Dzisiaj ostatni mecz w grupie, w której już zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce. Wspominała o tym kilka minut temu nasza słuchaczka Gosia. Mecz z Bułgarią za pół godziny, a o 21:00 Olympiakos Jagiellonia w Lidze Europy. A więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Szpitale mają przekazać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia do końca listopada, a pozostałe podmioty lecznicze do 16 listopada. Dane zostaną powiązane z numerami PESEL lub prawa wykonywania zawodu, a wyniki ich analizy mają być znane w styczniu. Tak wynika z harmonogramu przedstawionego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mężczyzna na hulajnodze, pędzący jak opętany po ulicach Rzeszowa, zignorował policjanta i zaczął uciekać ścieżką między pieszymi na hulajnodze elektrycznej. Pościg zakończył się, gdy stracił równowagę i się przewrócił, a został ukrany mandatem w wysokości 5000 zł.
7: To jest raport.
8: Szef koncernu Meta, właściciel Facebooka Mark Zuckerberg, odrzucił wszystkie apele o wstrzymanie lub spowolnienie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Według niego najlepszym zabezpieczeniem przed zagrożeniami związanymi z AI są mechanizmy rynkowe oraz odpowiedzialność prawna.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
10: Bułgarią 3-0.
11: Tak łatwo pójdzie?
10: Oczywiście.
12: Damy radę.
10: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
8: Z kibicami biało-czerwonych przed meczem z Bułgarami rozmawiał Rafał Różycki. Początek tego pojedynku na parkiecie o 18:00. Dodam tylko, że Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Limp Bizkit w programie Kolumna Zygmunta w SD Rock. I przy okazji tych dźwięków chciałbym bardzo mocno pozdrowić Zamilską. To nasza polska gwiazda muzyki elektronicznej. Zamilska twierdzi, że ten numer to jeden z najlepszych utworów motywujących do działania. No a Zamilska, mimo że elektroniczna, to z tego co wiem, lubi też rocka, a nawet metal.
1: A co się panu podoba? Dzień dobry.
2: Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu.
0: Krzysztof Sokołowski.
3: I ten cytat, i to motto będzie przyświecało dzisiejszemu odcinkowi Człowieka z Metalu, w którym będziemy słuchać metalowych hitów. Przebojów, które znają i kochają chyba wszyscy. Do usłyszenia o 21.
0: Człowiek z Metalu, polecamy.
4: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Reklama. I was

0: za moim oknem, piękna pogoda, można korzystać. Życzę Państwu dobrej pogody i pogody ducha. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, czyli sporo aktualności z rockowego świata, a ja melduję się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00, pa, pa.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Głowica bojowa rosyjskiego drona znaleziona w zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. I już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. To w Łodzi.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie, a analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
3: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
2: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
4: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
5: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
2: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
1: To jest raport.
0: Głowica bojowa rosyjskiego drona znaleziona w zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży w kontrolowanych warunkach. Bezzałogowiec odnaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest teraz szczegółowo badany, o czym ze szczegółami Mateusz Gąbiewski.
6: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, a następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
7: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
6: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań w mieście, Kościuszki i Zielonej, a za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym Grzegorz Mnich.
8: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
9: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu.
10: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczne.
8: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
11: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
8: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
12: To dotknie ludzi.
13: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
14: Jest najlepszym rozwiązaniem.
15: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
8: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
0: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się na wiosnę. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki w Łodzi zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się.
16: Pogoda.
0: Chyba najlepsza pogoda dzisiaj na wschodzie kraju, też w centrum. Pochmurno, szczególnie w zachodnich regionach. Tam dodatkowo przelotnie może popadać, a nawet zagrzmi. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 25 na Dolnym Śląsku.
16: Eskarok Radar.
6: A w tej godzinie naszego spotkania wyjaśnimy ogólnoświatową pomyłkę, do której doszło w kontekście zespołu New Order. Oddamy głos Noelowi w temacie trasy koncertowej Oasis. Pojawi się też zespół, który właśnie wyprzedał swój polski koncert. Ale zanim to wszystko, czas na środową porcję muzycznych warzyw. Jakby coś, to ziemniaki możecie zostawić. To Dani California, to Red Hot Chili Peppers. I to właśnie tak rozpoczynamy nasze środowe spotkanie na antenie SK Rock w Radarze. 4,5 minuty po godzinie 18. No to co? Za chwilę jeszcze będzie o Noelu. Słów kilka.

Oj, dzieje się wokół braci Gallagher. Film zatytułowany tak jak ten utwór widziałem już na afiszach polskich kin z datami. Proszę zerkać. Wspominałem w tym tygodniu, jak to wszystko będzie wyglądać, jeśli chodzi o formację Oasis. No bo w końcu dużo się dzieje, jak wspomniałem. W piątek zobaczyliśmy pokaz dronów nad stadionem w Manchesterze z datą poniedziałkową. W poniedziałek dostaliśmy datę tej najnowszej trasy koncertowej Oasis w 2027 roku. No i dzieje się, a do tej środy fani pytają, czy to oznacza, że ta przyszłoroczna trasa koncertowa to nie tylko kilka, no powiedzmy, odgrzewanych muzycznych kotletów, ale może także nowa płyta. To już panowie zdementowali, żeby było jasne. Natomiast z drugiej strony Noel Gallagher dzisiaj w wywiadzie dla NME powiedział i obiecuje, że trasa koncertowa Oasis będzie o wiele lepsza niż trasa z 2025 roku. Jak mówi, wszyscy będziemy o wiele bardziej zrelaksowani. No to czekamy na ten relaks od panów z Oasis. To teraz czas na zrelaksowanych panów zespołu The Killers, którzy biją rekordy. W końcu od 520 tygodni, od 10 lat właśnie ten utwór jest cały czas na listach przebojów Wielkiej Brytanii. A w końcu chodziło o zazdrość. I to właśnie ten utwór zmienił osobistą historię w kultowy refren zespołu The Killers.

Tak myślę, że cały świat powinien dzisiaj dziękować pani Sarze, żonie pana Erika Bazyliana, że ta poszła nieco wcześniej spać, bo dzięki temu Erik zaczął eksperymentować z grą na gitarze. Jak sam wspominał w wywiadach, tekst po prostu sam z niego wyleciał, spisał go w swoim domowym studio i takie piękne rzeczy powstały. To lata temu. Pani John, to One of Us. Cudowne dźwięki. To teraz, drodzy Państwo, zmieniamy nieco klimat na rzecz zespołu, który właściwie ogłosił swoją wizytę jakiś tydzień temu w naszym kraju. Dwa dni temu już ten koncert został całkowicie wyprzedany. Chodzi o zespół, który nie był widoczny u nas od ponad 10 lat. No i wracają, na szczęście. I mało tego, wracają także z tym nowym singlem. The Dying in Reverse to nowy Cage the Elephant. Zespół, który już w lutym przyszłego roku w krakowskim studio. Zaś czuję, że niebawem dojdzie jeszcze kolejna data koncertowa, skoro w niecały tydzień ten koncert się całkowicie wyprzedał.

0: I gdyby nie ten garaż za domem Kurta Cobaina w Olympii w stanie Waszyngton, no to pewnie wielu takich utworów byśmy nie usłyszeli. To właśnie w takich surowych, garażowych warunkach w tym 91 roku Kurt, Chris i Dave jamowali i dopracowywali wtedy materiał na album Nevermind, w tym słynny riff do Come As You Are. Zresztą w takich garażowych warunkach powstaje mnóstwo wspaniałości, a jeśli i wy macie historię, która narodziła się w garażu, czy to pierwszy zespół, odremontowany samodzielnie motocykl, albo po prostu pasja, która jest z wami cały czas, no to codziennie w kolumnie Zygmunta możecie zgarnąć 1000 zł na realizację tej garażowej pasji.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Od słuchacza dla syna wszystkiego najlepszego, z tego co pamiętam, syn skończył lat 13 i zaczął 14 rok swojego życia.
3: No i źle pamiętasz, bo skończył 12, zaczął 13 rok, ale wszystko przed nim w takim razie. Nie ubiegaj faktów.
2: Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy skończy się moja współpraca z panem Wojciechem.
3: Proszę Państwa, ja przypomnę, że redaktor Olszewski kiedyś powiedział na antenie, że jego córka ma między 7 a 12 rokiem życia.
2: Nielegalne wyścigi się skończyły w Łodzi. Skończyły się interwencją policji. Zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat.
3: Starsi uciekli.
2: Mieli szybsze samochody.
3: Czerwone.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Pierwotnie ten tekst od Jamesa Hetfielda był na tyle szokujący, że menadżerowie i producent tej płyty musieli usiąść z Larsem i z Jamesem i przekonać ich, że trzeba co po niektóre rzeczy zmienić. Szokujące, drodzy Państwo, jest to, co dzisiaj powiedziała Jillian Gilbert z New Order, która poinformowała, że to ona, a nie jej mąż Steven Morris, choruje na raka. Ja wiem, że to teraz brzmi trochę zabawnie, no bo jak to jest możliwe, ale faktycznie media na świecie pomyliły się najwidoczniej, ponieważ wcześniejsze doniesienia sugerowały, że problemy zdrowotne dotyczą właśnie perkusisty New Order. Drodzy Państwo, ja też z tego miejsca informowałem jeszcze kilka dni temu za magazynem Rolling Stone te słowa, które nas wgniotły w fotel, kiedy Steven powiedział wprost, cytuję: nie chcę rozwodzić się nad tym, co to za choroba, ale jest całkiem poważna. To nie jest coś, na co ktoś znajdzie lekarstwo. Tak wspominał jeszcze kilka dni temu, a dzisiaj jego żona wspomina, że to nie mąż, tylko ona. Jak mówi, chciałabym delikatnie wyjaśnić nieporozumienie, które wynikło z tego wywiadu. Niektóre wypowiedzi zostały błędnie zinterpretowane, przez co ludzie uwierzyli, że to Steven jest poważnie chory. Na szczęście on czuje się dobrze, to ja, podobnie jak wiele innych osób, żyję z chorobą nowotworową, poinformowała dzisiaj pani Gilbert. To tak w gwoli wyjaśnienia, ponieważ byłem wam winny tego wszystkiego. No i tak samo jak winny był także magazyn Rolling Stone, który puścił takie informacje. I teraz tylko pytanie, kto zawinił. To Blue Monday, to New Order w SC Rock.

0: I po takim cudownym przyjacielskim rozstaniu, do którego doszło 15 lat temu, nikt z nich nie myślał o powrocie. To R.E.M., które nie ma żadnej motywacji, by wrócić do grania wspólnego, chociaż były takie podrygi w ostatnich miesiącach, nawet latach. Natomiast warto wspomnieć o tym, że to nie jest koniec, dlatego że Michael Stipe, czyli lider tego zespołu, pamiętamy jak w kwietniu tego roku w programie The Late Show with Stephen Colbert miał powiedzieć, że będzie nowa płyta. Mało tego, zagrał także utwór The Rest of Ever. No i my czekamy na zdecydowanie więcej tych nowych dźwięków od Michaela Stipe'a z R.E.M.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam jutro w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
2: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze będzie o dużym i małym boksie muzycznym. Zagramy nową Irę, powiemy także o ostatniej rozmowie z jego córką. Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który początkowo był słaby i nie pasował do rockowego wizerunku tego zespołu. I to były słowa Johna sprzed lat, ale nagle Richie Sambora trochę pozmieniał, trochę przearanżował, przekonał Johna, że to może być wielki hit Bon Jovi i wiecie co? No i się udało. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To Living on a Prayer i oczywiście on, John, no i pozostali.

taki moment, że nawet zapomniała tekstu tego swojego słynnego utworu, ale jednocześnie w tym samym momencie się zakochała. To był 88 rok, to był plan kultowego programu Saturday Night Live i kiedy śpiewała właśnie ten hit, spojrzała w obiektyw, zobaczyła stojącego tuż obok operatora kamery Paula Simona z duetu Simon & Garfunkel. Spojrzał podobno na nią tak głęboko, że zapomniała tekstu własnej piosenki. Do dziś powtarza dzieciom, że ten moment potknięcia na wizji to chwila, w której ich rodzice się zakochali. Jakże hollywoodzkie, prawda? Teraz będzie nie mniej hollywoodzkie, chociaż ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co dzisiaj przedstawił pan Bob Dylan. Bob Dylan dzisiaj zapowiedział swój wyjątkowy, wielki muzyczny boks. Mówię, że wielki muzyczny boks, no bo 39 płyt w boksie to robi wrażenie i to wszystko przy okazji drugiej części słynnej trasy koncertowej z 76 roku, czyli Rolling Thunder Review. Dlaczego o tym wspominam? No bo wśród tych 381 nagrań z 39 płyt, uwaga, aż 371 nigdy wcześniej nie trafiło do oficjalnej dystrybucji. A to oznacza, że tylko 10 utworów znamy, a 371 są totalną ciekawostką, które trafią na te 39 płyt. Tanio nie będzie, dodam, będzie też piękny akcent koncertowy, szczególnie dla tych, którzy uwielbiają Boba Dylana. On wiele lat temu, w 76 roku, brał udział w takim koncercie, na którym później ten koncert został wydany na trzech płytach winylowych. Chodzi o Tarrant County Convention Center Arena Fort Worth. To był 16 maja 76 roku. To była bardzo ważna koncertówka w dorobku pana właśnie Boba Dylana. I ta zostanie wydana jeszcze raz właśnie w kontekście tych 39 płyt. Szokujące, szokujące. Ale dzisiaj też będziemy mówić o nieco skromniejszym zestawie płyt bez 381 nagrań. Kiedy temu facetowi skończą się nagrania?

I myślę, że kiedy Jack White tworzył ten utwór, kompletnie nie spodziewał się tego, że ten utwór stanie się absolutnym fenomenem kulturowym. Po dziś dzień pamiętam to, co wydarzyło się w Hamburgu 12 lat temu, kiedy przy okazji hucznych obchodów tamtejszego portu ogromny statek pasażerski wprawił w osłupienie tysiące widzów, które to osoby zgromadziły się na nabrzeżu, bo zamiast tradycyjnego, monotonnego ryczenia tego wielkiego statku, jego zautomatyzowane syreny mgłowe idealnie odegrały basowy motyw z utworu Jacka White'a. Do dzisiaj pamiętam ten krótki fragment, który robi wrażenie. Myślę, że wrażenie będzie na nas robić także wielki powrót zespołu Iry do brzmień z lat 90. Artur Gadowski mówi, że po prostu grają mocniej, bo taka też jest cała płyta. I dodaje, że zapowiedzią jest singiel i myśli, że brzmienie tej piosenki oddaje brzmienie płyty, bo postanowili sobie tak właśnie trochę mocniej pograć. Więcej także o tym mocniejszym graniu myślę, że jutro opowiedzą, kiedy pojawią się w kawałkach mojego życia po 21 u Wojtka Góralskiego. Ale jeszcze nie chcę jakoś tak wychodzić przed szereg. Zagrajmy zatem tę nowość od Iry. To za każdy dzień w Est Rock.

0: to Black Sabbath, to Iron Man. Ozzy to jednak był człowiek z żelaza, bo najprawdopodobniej wiedział, że umiera i potrafił tak wyjątkowo porozmawiać na koniec z własną rodziną. Kelly Osbourne dzisiaj wspomniała, że kazał jej usiąść. To było na 3 dni przed jego śmiercią. Powiedział: przez resztę życia będziesz wiedziała, że na tej planecie był jeden człowiek, który cię naprawdę kochał. Jak mówi, zaczęłam płakać i powiedziałam: proszę, nie mów tak. A Ozzy odpowiedział: wiesz, że nie będę tu na zawsze. I 3 dni później go już nie było.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

to Jędrzej ze swoimi pogubionymi częściami od zestawu. Natomiast my znaleźliśmy właśnie zaskakujący nowy boks od zespołu Def Leppard. Czwarty tom pudełkowych albumów tego zespołu, który przybliża ich historię i zawiera też bogaty wybór rzadkich utworów. Tak naprawdę dostaliśmy wyjątkowe dzieła, czyli Volume 4. Tak właśnie zatytułowany jest ten boks, który zawiera album z 2015 roku. Jest album z 2022. Jest Drastic Symphonies. Jest mnóstwo tak naprawdę wspaniałości. Są trzy albumy plus czwarty, który jest z rarytasami, które przygotowane są przez frontmana Joe Elliotta. A gdybyście pytali o te rarytasy, to Def Leppard, wypuszczając ten nowy box z tymi niepublikowanymi wcześniej coverami, pokusił się o kompozycję The Beatles Revolution. My dzisiaj sięgamy po oryginał. To Beatlesi w SC Rock.

0: dzisiaj nawet te plamy na słońcu, temu słońcu nie przeszkadzały, a szczególnie tym, którzy dzisiaj weszli na chwilę na zewnątrz. Tak, dzisiaj było całkiem przyjemnie. Z drugiej strony nie będzie aż tak przyjemnie w przyszłym roku, jeśli chodzi o plany koncertowe Kazika. One będą zdecydowanie mniejsze niż te, do których nas Kazik Staszewski przygotował. W kontekście chociażby pomarańczowej trasy, czy tej akustycznej. Będzie zdecydowanie mniej. Natomiast złośliwi pytają, czy skoro Kazika Staszewskiego przynajmniej koncertowo mniej będzie, to czy będzie go teraz politycznie więcej? To tak a propos tego komentarza politycznego, który pojawił się w kontekście cen paliw od Kazika Staszewskiego. No, niektórzy zmartwieni boją się, że te proporcje zostaną zaburzone, a nie daj Bóg jeszcze Kazik Staszewski pomyśli sobie, żeby pójść do tego takiego okrągłego budynku na Wiejskiej, gdzie kiedyś pewien muzyk już tam zawędrował i jak wiemy, no zrobił to, co zrobił. Chyba niewiele dobrego.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
0: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zajrzymy do tematu napaści seksualnej przez Stevena Tylera. A cuda się tam dzieją. Zagramy nową, świeżą krew i przede wszystkim nowego Slipknota. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który już za dwa tygodnie pokaże w kinach film o sobie. To właśnie oni, to Linkin Park. Michał Prokopowicz, to ja, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Somewhere I Belong.

0: Wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w ostatnich miesiącach. Ale to będzie szokujący update, dlatego że pani sędzia hrabstwa Los Angeles wczoraj niespodziewanie wyłączyła się z głośnego pozwu o napaść seksualną przeciwko Stevenowi Tylerowi. I to było na tyle nieoczywiste zwrot akcji, że w końcu ten proces był zaplanowany na 2 tygodnie do przodu. No i przed rozpoczęciem procesu w sprawie oskarżeń, jakoby wokalista Aerosmith miał molestować Julię Misley, gdy była nieletnia w latach 70., nagle okazuje się, że pani sędzia rezygnuje na 2 tygodnie przed rozpoczęciem rozprawy. Kiedy próbowałem dowiedzieć się, dlaczego tak naprawdę, jakie były powody, że pani sędzia hrabstwa Los Angeles zrezygnowała z orzekania w tej sprawie, no to podobno, cytuję, miała niedawno odkryć swoją podstawę dyskwalifikacji i niemożność podejmowania dalszych działań. Kurczę, nawet jak rezygnują, to i tak jest ten bełkot prawniczy. Niemniej u nas po prostu, po polsku i prosto. Panie i panowie, z Łodzi teraz świeża krew. Nawet w Jarocinie byli w tym roku.
1: To jest świeża krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na kolejną świeżą krew w SC Rock, a dzisiaj ze mną i z państwem zespół Cast prosto z Łodzi. Zaraz się dowiemy, co grają, jak grają, usłyszymy. Najpierw dowiedzmy się, kto z tego pięknego zespołu do nas dzisiaj dotarł. Dzień dobry, panowie, przedstawiajcie się.
3: No dotarliśmy w komplecie. Mateusz Ziąbka, czyli wokal i teksty.
4: Michał Górny, perkusja.
5: Mateusz Stołowski, bas.
6: Dominik Kalisz, syntezatory.
7: I Michał Mikołajczyk, gitara.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie, bardzo miło mi was poznać osobiście, bo dotychczas miałem okazję obcować z waszą muzyką przez komputer, przez telefon. Teraz w końcu mogę sobie z wami chwilę porozmawiać i bardzo się cieszę z tego powodu. Jakbyście scharakteryzowali swój zespół, jakbyście go przedstawili osobom, które dopiero będą miały z nim po raz pierwszy do czynienia?
3: To jest zawsze trudne pytanie do nas, bo te regułki w naszym przypadku są dosyć ciężkie, bo staramy się nie szufladkować swojej muzyki, odkąd zaczęliśmy. Ale powiedzmy, że ktoś, kto porusza się w około rockowym graniu, ale też z takim dużym wsparciem, myślę, syntezatorowych brzmień, a po drugie to chyba przede wszystkim też dla osób, które są nastawione na teksty i na jakiś tam przekaz, na polskie teksty przede wszystkim. Mm-hmm. Ale też w takim sosie no nieoczywistym. To nie jest taka typowa rockowa muzyka, gdzie każdy sobie wyobraża, że sobie poskacze i potupie tylko i wyłącznie. Staramy się raczej zmuszać do myślenia i do tego, żeby się w tej muzyce przejrzeć i gdzieś tam, żeby została po prostu na dłużej. Także staramy się angażować. Jest to taka chyba nasza najważniejsza cecha. Jesteśmy zespołem, który gra muzykę przede wszystkim właśnie angażującą dla słuchacza, więc tak bym to w skrócie określił.
2: Trzeba się trochę skupić, wsłuchać, przeanalizować teksty. Od kiedy istniejecie?
3: No już 10 lat właściwie można powiedzieć, że istniejemy, odkąd się w jakiś listopadowy wieczór skrzyknęliśmy na początku w takim okrojonym składzie i swoje szwendanie się po mieście przeobraziliśmy w robienie muzyki, bo przed 2016 rokiem każdy, że nie wiem czy każdy z nas, ale pewnie część z nas występowała głównie przed lustrem i to było takie nasze chyba marzenie. A potem się to zaczęło ewoluować i to pierwsze jakby w sumie lata nie były jakimś takim zalążkiem czegoś profesjonalnego, bardziej graliśmy dla siebie, to było takie garażowe granie. Nagraliśmy w sumie płytę Milion Pomysłów na Siebie w 2019 roku, ale jako taki przełomowy moment wskazałbym rok 22 i dostaliśmy się do producenta, z którym pracujemy do dzisiaj, czyli do Pawła Cieślaka i on nas troszeczkę zdefiniował, że tak powiem okrzesał i moim zdaniem to jest taki nowy start, ten 22 rok, a finalnie płyta, którą realizował wtedy Paweł, wyszła w 2024, a właściwie nowa jest już na horyzoncie. Jeszcze.
2: Czyli to będzie już trzecia tak naprawdę,
3: będzie to
2: tak?
3: Trzecia płyta i chyba taka najdojrzalsza ze wszystkich, można tak powiedzieć. No ale single jeszcze przed nami, wyjdzie prawdopodobnie wiosną 2027, także przez to, że ten nowy start nastąpił w 2022 roku dla mnie, to nie mam tego poczucia, że istniejemy już dyszkę.
2: Zapowiedzmy, jakim kawałkiem się przedstawicie, a potem pogadamy sobie, bo proszę państwa, nie wszyscy mówią, tylko po prostu wybrali przedstawiciela, który przedstawił
3: właśnie zespół. Michał, powiedz może.
2: Króciutko o piosence, a potem w wersji podcastowej pogadam sobie z każdym z was, bo jestem ciekaw tego, jak ten zespół wygląda od środka.
4: Przed państwem Samolot do raju, utwór mówiący o tym, że ten raj i radość życia niekoniecznie jest schowana za tymi trudno osiągalnymi rzeczami i miejscami i o tym, że to, co może być dla nas najlepsze, to co jest tuż obok.

W ostatnich dniach nie ukrywam, że dostałem od was kilka wiadomości. Czy mógłbym zaprezentować na antenie Eski Rock w Radarze nowe dźwięki z nadchodzącej płyty Slipknota? No, skoro już tak pukamy do nieba bram, to czas zejść do piekła. Oj, mam dla was tego nowego Slipknota. Natomiast mały disclaimer, mała informacja zwrotna. To nie jest reprezentant nowej płyty Slipknota, ponieważ po premierze tych dźwięków, no, świat trochę był zaskoczony, że tak teraz ma brzmieć nowy Slipknot. No i bardzo szybko Jim Root zabrał głos, mówiąc, że nie jest to zbyt reprezentatywny dla pozostałych piosenek element. Mówi, że utwór Arsenal, bo on za chwilę zabrzmi po raz pierwszy na antenie Eski Rock w Radarze, jak mówi, był utworem, który mogliśmy szybko wypuścić, podczas gdy pracujemy nad resztą płyty. Więc żeby nie było, te dźwięki, które za chwilę premierowo pojawią się na antenie Eski Rock, to nie jest reprezentant nowej płyty Slipknota. To po prostu nowość wypuszczona przez nich. Natomiast podobno nowa płyta ma brzmieć nieco inaczej.

i pomyśleć, że ten utwór czekał w szufladzie aż 7 lat. Kiedy to pan Rudolf Schenker skomponował ten utwór w 76 roku, zaniósł go do lidera i głównego wtedy gitarzysty zespołu, pana Uliego. Ten odrzucił bardzo szybko ten pomysł, powiedział, że jest zbyt komercyjny, no i nie pasuje do, wtedy określił, psychodelicznego i surowego brzmienia Skorpionsów. No i pan Schenker czekał. Czekał aż do 83 roku, 7 lat, aż zespół dojdzie do nagrania tego wielkiego przeboju swojego. No i panowie poszli po rozum do głowy. No i jak słychać, na szczęście wszystko skończyło się happy endem.

Wiele można powiedzieć o pani Joan Jett, ale nie to, że miała złą reputację. Wiele rzeczy można powiedzieć o Kanadzie, ale najlepiej, jak będzie o tym opowiadać pan Bryan Adams. Ten sam Bryan Adams, który, uwaga, przy okazji swoich najnowszych wyprzedanych koncertów w Sydney i Melbourne zapowiedział bardzo ciekawy, jedyny akustyczny występ. Pomyślałem, że o tym wspomnę, bo to rzadko się dzieje. Miejmy nadzieję, że także takie piękne rarytasy nad Wisłą. Ale my teraz nie o tym, bo w końcu o tej Kanadzie, bowiem 6 listopada na sklepowych półkach pojawi się osobisty hołd dla Kanady, kraju, w którym dorastał Bryan Adams, który ukształtował jego życie oraz jego muzyczną twórczość. How It's Going to właśnie ta płyta, na której znajdzie się 12 utworów inspirowanych ludźmi, miejscami, krajobrazami i historiami Kanady. I właśnie teraz o tej jednej z ważniejszych historii, o wyjątkowym maratonie, o facecie, który przebiegł ponad 5000 kilometrów. To The Ballad of Terry Fox i Bryan Adams w Esce Rock.

0: I chyba nie dało się piękniejszym elementem muzycznym zapowiedzieć tego, co już za kilka chwil na Teniański Rok. To Motorhead, to Lemmy, to Ace of Spades, a za chwilę on, człowiek z metalu, Krzysiu Sokołowski. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
4: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
5: Dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Dziś na samym wstępie już chyba wyczuwacie, że jestem podniecony. Tak, tego słowa mam nadzieję, że i wam, i mnie trochę też brakowało, a bardziej tego stanu. Tego właśnie podniecenia. A z czegóż ono wynika? Otóż z faktu, że dzisiaj postawiłem na heavy metalowe hity. Fakt. Wiem, przepraszam, dziś znowu nie ma tak zwanego live'a na żywo, ale już w przyszłym tygodniu razem z Klaudią Antoszewski nadrabiamy i będzie można nas nie tylko słyszeć, ale i widzieć na tak zwanej aplikacji z nutką. Dzisiejszy program chciałbym rozpocząć od słynnego cytatu inżyniera Mamonia. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły, mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem, po prostu. No i właśnie ja dzisiaj postawiłem na takie melodie, które już nawet nie raz słyszałem i podejrzewam, że tak samo jest w waszym przypadku. I zacznijmy od klasyka. Cofamy się do 72 roku. Tak, dobrze słyszeliście. Już wtedy można powiedzieć, że zostały ukute czy wykute w metalowych gitarach pierwsze metalowe dźwięki. A tak się stało za sprawą zespołu Deep Purple i kawałka Smoke on the Water. To może posłuchajmy, a później opowiem wam historię związaną z tym numerem, bo oczywiście tradycyjnie się rozgadałem, a dzisiaj sobie założyłem, że będę gadał jak najmniej, żeby jak najwięcej muzyczki puścić, ale zauważyłem albo usłyszałem, że tak sobie wmawiam co tydzień i co tydzień jakoś się nie udaje. Dobra, posłuchajmy, a za chwilę historyjka o Smoke on the Water.

No i zgodnie z obietnicą, historyjka związana z utworem Smoke on the Water. Otóż inspiracją do powstania tego kawałka był pożar kasyna w szwajcarskim Montreux, do którego doszło 4 grudnia 1971 roku. Zespół miał rozpocząć tam nagrywanie albumu Machine Head tuż po koncercie Franka Zappy. Jednak w trakcie występu ktoś wystrzelił w stronę sufitu z pistoletu sygnałowego, wywołując pożar budynku. Muzycy Deep Purple znajdowali się wśród publiczności. Wokalista Ian Gillan wspominał, że siedząca za nim osoba wystrzeliła dwie race, które trafiły w górny narożnik budynku, błyskawicznie wzniecając ogień. Zappa przerwał koncert i pomógł w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji. Członkowie Deep Purple obserwowali pożar z pobliskiej restauracji. Gdy ogień przygasł, tafla Jeziora Genewskiego, nad którym położone było kasyno, pokryła się warstwą dymu. Widok ten zainspirował basistę Rogera Glovera do wymyślenia tytułu Smoke on the Water, a Gillan napisał tekst opisujący historię nagrywania płyty Machine Head w tych niezwykłych okolicznościach. Zespół przeniósł się do hotelu Grand w Montreux, gdzie zarejestrował materiał, korzystając z mobilnego studia nagraniowego należącego do Rolling Stonesów. Potrzebowali jeszcze jednego utworu, więc stworzyli Smoke on the Water, łącząc tekst Gillana z riffem wymyślonym przez gitarzystę Richiego Blackmora. W efekcie powstała piosenka opowiadająca o tych nietypowych wydarzeniach zaledwie kilka dni po ich zaistnieniu. Sesje nagraniowe odbywały się bowiem w dniach od 6 do 21 grudnia 1971 roku. Ja przytoczę fragment tekstu dla tych, którzy na przykład są leniwi i nigdy sobie go nie przełożyli na język polski. Przybyliśmy do Montreux nad brzeg Jeziora Genewskiego, by nagrywać w mobilnym studiu. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu. Frank Zappa and the Mothers grali w najlepszym lokalu w okolicy, lecz jakiś głupek z pistoletem sygnałowym doszczętnie spalił to miejsce. Dym na wodzie, ogień na niebie. A teraz przechodzimy do kolejnego metalowego hitu. Stricte heavy metalowego, będzie to Iron Man od Black Sabbath.

0: Człowiek z metalu, czyli Krzysiek Sokołowski w Este Rock.
1: To ja tylko przypomnę, że dzisiejszy program dotyczy metalowych, no przede wszystkim heavy metalowych hitów. Zawężam troszkę to spektrum, dlatego że oczywiście metal jest bardzo takim szerokim pojęciem i ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, a gdzie jakieś kawałki black metalowe albo stricte death metalowe, nie wiem, grind korowo metalowe. Skupiamy się tutaj dzisiaj raczej na stricte heavy metalowych numerach z drobnymi ewentualnie odchyłami w stronę taką delikatniejszą lub trochę cięższą. W związku z tym, że przed chwilą usłyszeliśmy Iron Mana, to pomyślałem, że kolejnym wyborem byłoby coś może od Ozziego, w sensie dobrym pomysłem. No i postawiłem na Crazy Train. Jeśli chodzi o ten kawałek, to w tym utworze, właściwie w tym tekście, można powiedzieć, że Ozzy zadaje pytanie, kiedy wszyscy nauczymy się kochać w świecie, który oszalał. Ozzy napisał tę piosenkę wspólnie z gitarzystą Randym Rhoadsem i basistą Bobem Daisleyem. W jednym z wywiadów Daisley wyjaśnił, jak powstawał ten utwór. Randy miał podstawowy riff, ten charakterystyczny motyw przewodni. Potem wspólnie pracowaliśmy nad muzyką. Potrzebował podkładu do solówki, więc wymyśliłem układ akordów, do których mógłby grać. Zanim utwór w ogóle zyskał tytuł, pracowaliśmy z Randym nad muzyką. Randy używał efektów gitarowych, a z jego wzmacniacza wydobywał się dziwny, warkoczący dźwięk w psychodelicznym stylu. Randy pasjonował się pociągami. Kolekcjonował ich modele, podobnie jak ja. Powiedziałem więc, Randy, to brzmi jak pociąg, ale brzmi to super. I dodałem, szalony pociąg. No, szli wiadomo, Crazy Train. Tak właśnie narodził się ten tytuł. Potem Ozzy zaczął śpiewać melodię i frazować dokładnie tak, jak to ostatecznie wyszło w nagraniu, a ja zacząłem pisać do tego tekst. Posłuchajmy więc.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Linku.
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
11: Już teraz nadchodzi. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
12: Ależ ten nieodżałowany Ronnie James Dio śpiewał. Kolejny hit to oczywiście Holy Diver. Kolejny hit na dzisiejszej, można powiedzieć, liście metalowych przebojów. Kolejnym, który rozbrzmi z waszych głośników, to Breaking the Law, oczywiście od zespołu Judas Priest, czyli rok 1980 i słynna płyta British Steel. Tak się składa, że utwór został wydany w ogóle jako singiel promujący ten album i stał się jednym z najważniejszych i najbardziej przełomowych kawałków Judasów. Obecnie uznaje się go za jeden z najsłynniejszych numerów w historii hard rocka i heavy metalu. Tekst piosenki opowiada o człowieku, który ma dość realiów zwyczajnego życia, gdyż stało się ono dla niego nużące. To popycha go do podjęcia ryzyka i wejścia na drogę łamania prawa. Według wokalisty Roba Halforda, autora tekstu, utwór zawierał również pewien komentarz do sytuacji społecznej. W 1979 roku urząd premiera Wielkiej Brytanii objęła Margaret Thatcher, a jej polityka nie podobała się Halfordowi. Działo się wiele złego, pisał w swojej autobiografii zatytułowanej Wyznanie. Przemysł ciężki i producenci samochodów w środkowej Anglii, ale i w całym kraju borykali się z problemami. Mówiło się już o zamykaniu fabryk. Gwałtownie rosło bezrobocie. Co najgorsze, miliony młodych ludzi nie widziały dla siebie przyszłości i czuły się ignorowane. Pisząc tekst do Breaking the Law, starałem się wczuć w sytuację młodego, bezrobotnego chłopaka, który jest już u kresu wytrzymałości. Ciekawostką jest, już abstrahując od słów Roba Halforda, że w tym kawałku wykorzystano efekty dźwiękowe, w tym odgłos tłuczonego szkła oraz syrenę policyjną. Zespół nagrywał album British Steel w posiadłości Tittenhurst Park, należącej do perkusisty The Beatles Ringo Starra. I w tamtym czasie nie znano jeszcze samplowania, więc do uzyskania dźwięku tłuczonego szkła muzycy użyli butelek po mleku, które rano dostarczył im mleczarz. Natomiast syrena policyjna była w rzeczywistości efektem uzyskanym przez gitarzystę KK Downinga przy użyciu wajchy tremolo w jego Stratocasterze. Takie to ciekawostki dzisiaj wam przygotowałem związane z kawałkiem Breaking the Law.

byli Judasi, byli Majdani, to teraz pójdźmy o krok dalej, taki zdecydowany krok, bo teraz wybrzmi coś od zespołu Slayer i będzie to Raining Blood, czyli no heavy metalowy klasyk, który, jakby to ładnie ująć, opowiada o zdobyciu siły wystarczającej do obalenia niebios. Krew spadająca z tych niebios to anielska krew. Utwór pojawił się w jednym z odcinków South Parku. Cartman puszcza go, by odstraszyć hipisów, twierdząc, że nie ma nic, czego nienawidziliby bardziej niż death metal. Gdy Kerry King został zapytany o wykorzystanie Raining Blood w South Parku, odpowiedział: miło było zobaczyć, że utwór posłużył w tak dobrym celu. Jeśli udało nam się przerazić hipisów, to znaczy, że wykonaliśmy swoje zadanie. Uważamy, że hasło "jeśli uda nam się przerazić hipisów, to znaczy, że wykonaliśmy swoje zadanie" mogłoby śmiało zostać oficjalną dewizą zespołu Slayer. Nadrukujcie to na koszulkach. Obok Angel of Death kawałek Raining Blood niemal zawsze otwiera setlistę koncertów Slayera. Jeff Hanneman, czyli nieżyjący już gitarzysta Slayera, tak wypowiadał się na temat Raining Blood: wciąż uwielbiam grać ten kawałek na żywo. Można by pomyśleć, że mamy go już dość. Chciałbym wiedzieć, ile razy wykonaliśmy go na scenie. Muzycy Slayera oddają zasługi realizatorowi dźwięku Andy'emu Wallace'owi oraz producentowi Rickowi Rubenowi za brzmienie albumu Rain in Blood. Jak powiedział Kerry King, to było zupełnie inne podejście. Od razu rzuca się w oczy, a raczej w uszy, brak pogłosu. Dzięki temu brzmienie stało się znacznie groźniejsze. Uderzało prosto w twarz. Ruben naprawdę oczyścił nasze brzmienia na tej płycie, co diametralnie zmieniło zarówno to, jak graliśmy, jak i to, jak nas postrzegano. Ludzie reagowali w stylu: wow, słychać wszystko, a ci goście nie tylko grają szybko, oni grają równo. Tym właśnie musieliśmy się stać. Wcześniej zadowalało nas brzmienie w stylu Venom czy Merciful Fate. Graliśmy, brakuje mi lepszego określenia, w krainie pogłosu. A pogłos był pierwszą rzeczą, którą Ruben wyeliminował. Kiedy usłyszeliśmy gotowy miks, pomyśleliśmy, dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej. Posłuchajmy tego przepięknego, romantycznego, wzniosłego hymnu Rain in Blood.

No oczywiście, że Master of Puppets musiał się znaleźć na dzisiejszej playliście. I ja też się domyślam, że pewnie się zastanawiacie, a może

może fajnym rozwiązaniem byłoby też to, gdybyście wy na przykład kiedyś, a to może zamieszczę kiedyś taki post w mediach społecznościowych u siebie, żebyście to wy zaproponowali, które według was numery są ponadczasowe, są takimi hymnami heavy metalowymi i wtedy taką audycję stworzymy wspólnymi siłami. Ale dobra, znowu się rozgaduję, a tu czas nas goni. Chciałbym zaprezentować wam też coś no z naszego podwórka. A jak z naszego podwórka postawiłem na Kawalerię Szatana od Turbo, czyli rok 86 i płyta Kawaleria Szatana.

Godzina dobiegła końca. No i chciałbym na zakończenie zaprezentować coś, co na pewno wiele i wielu z was chciałoby usłyszeć, tak podejrzewam. I to jest też metalowy hymn, który pochodzi z naszego polskiego podwórka. A jak polskie podwórko metalowe, no to wiadomo, zespół Kat z nieodżałowanym Romanem Kostrzewskim. Pomyślałem sobie, że będzie to fajny numer.

numer na zakończenie dzisiejszego odcinka. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień o 21:00. A pewnie już się domyślacie, co zamknie dzisiejszy odcinek. Tak, nie pomyliliście się. Łza dla cieniów minionych. 92 rok, płyta Bastard. Zresztą ten numer ukazał się też później w 93 na Balladach. Dobra, bo się kurde rozgaduję, a po co? Posłuchajmy.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Tak miałem ostatnio i to jest może kontrowersyjne, bo wiem, że są fani tego, ale serial 1670, ten trzeci sezon, po prostu oglądałem i nie mogłem się doczekać, aż się skończy.
2: To ja, bo Jan Paweł do ciebie.
3: Chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
2: Harry i Meghan zabrali swoje dzieci ze szkoły po 2 dniach. Powodem względy bezpieczeństwa. Mnie też kiedyś ze szkoły, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, usunięto.
1: U mnie z kolei Stifler podbija świat mody, paradując na New York Fashion Week. Pamiętacie, jak zaczynał? No pewnie, że pamiętam. Od American Pie. Ciekawe, co jego mamy.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
4: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
4: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.